0: Halo Radio.
1: To może być ostatnia szansa. Neonowe światła jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to tak samo.

cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Sobota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość. Niepowtarzalna siła. Imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
1: Po reklamie. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia. Opole.
2: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
3: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
4: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
1: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia. Opole.
5: Kamil Gostka, zapraszam. W tej części programu porozmawiam o atrakcjach turystycznych naszego regionu. W końcu w naszym województwie jest wiele miejsc, w których można znaleźć chwilę wytchnienia. Okazuje się, że nawet te małe miasta naszego regionu mają sporo ciekawostek do zaoferowania.
6: Zwiedzaj z nami Opolskie.
5: Ciekawy weekend na Opolszczyźnie można spędzić nie tylko w Górach Opawskich czy nad Jeziorem Turawskim. Okazuje się, że sporo do zaoferowania ma również Praszka.
7: Piotr Mielec, dyrektor Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej,
5: której główna siedziba mieści się w samym centrum Opola, no bo to Opole zazwyczaj jest tym głównym celem turystów w naszym regionie. Całymi autokarami przyjeżdżają, no ale o Opolu można gadać szeroko i bardzo długo, natomiast nie jest jedynym jakby punktem docelowym w naszym województwie, bo tych miejscowości, w których warto coś pozwiedzać, jest znacznie więcej. Chociażby Praszka. Jeżeli przyjedziemy do Praszki, co przede wszystkim na pewno moglibyśmy tutaj zwiedzić?
7: No, Praszka nie kojarzy się oczywiście z turystyką, natomiast tak zaczynając od początku, w województwie opolskim jest wiele miast, miasteczek, niewielkich miejscowości, wsi, wartych uwagi, wartych odwiedzenia, z różnymi ciekawymi legendami, historiami, informacjami, atrakcjami, często szerzej nieznanymi, często nieodkrytymi, często to są miejsca, które nie są jakoś szczególnie promowane nawet, czy udostępnione do ruchu turystycznego. Warto rzeczywiście skierować swój wzrok i zastanowić się nad tym, czy może w weekend nie pojechać właśnie do Praszki. To są północno-wschodnie rubieże województwa opolskiego, trasa z Kluczborka i Olesna w kierunku Sieradza i Łodzi. Miasto wyjątkowe, nie tylko w skali województwa opolskiego, wyjątkowe dlatego, ponieważ przez kilka wieków było to miasto graniczne. Najpierw miasto graniczne pomiędzy Cesarstwem

0: pruskim, niemieckim i cesarstwem rosyjskim, czyli zaborem polskim. Granica przebiegała na Prośnie, czyli tak naprawdę praktycznie w środku miasta. Po I wojnie światowej i po plebiscycie śląskim na Prośnie również granica polsko-niemiecka. Z tym wiąże się wiele różnych ciekawych historii, o których opowiadają mieszkańcy, do dzisiaj mieszkańcy Praszki i okolic, o tym, jak szmuglowano różne towary przez granicę, jak przemytnicy przechodzili wpław rzekę z towarami. Więc to są bardzo takie ciekawe historie, niejednokrotnie filmowe. Sam most na Prośnie był świadkiem wydarzeń z 1 września 1939 roku, kiedy Niemcy atakowali Polskę. Most został wysadzony przez jednego z bohaterskich żołnierzy. W ten sposób opóźniono marsz armii niemieckiej. To miasto graniczne widoczne jest dzisiaj chociażby w architekturze, ponieważ z jednej strony widzimy stare zabudowania dworcowe, wieże ciśnień i to są jeszcze Niemcy i ta architektura jest zupełnie inna. Przejeżdżając Prosnę, nagle nam architektura zupełnie się zmienia właśnie na tą architekturę znaną bardziej z Polski centralnej, z zaboru rosyjskiego. Więc to samo w sobie jest bardzo ciekawe i dla osób, które zatrzymają się, lubią architekturę, lubią historię, te zmiany są widoczne. Stary budynek Urzędu Celnego również jest obecny i to jest ten jeden element bardzo ciekawej historii. Inna historia związana z rozwojem kolei na tych terenach. Mało osób spoza Praszki zdaje sobie sprawę z tego, wie, że w Praszce istniały dwa dworce. Jeden dworzec po stronie niemieckiej, pociąg dojeżdżał do samej granicy polsko-niemieckiej, a z drugiej strony w okresie międzywojennym wybudowana trasa w kierunku Wielunia i kolejny dworzec i pozostałością tej pięknej historii między innymi jest dzisiaj wagon kolei wieluńskiej dojazdowej razem z lokomotywą, które można oglądać na zapleczu muzeum w Praszce. Można wejść do wagonu, można go zwiedzać. To jest bardzo ciekawa atrakcja. No i w końcu same muzeum w Praszce, które pokazuje historię miasta i najbliższych okolic, ale dosyć duże zbiory, chociażby zbiory numizmatyczne, monety, stare widokówki, stare zdjęcia, porcelana, obrazy, sztuka, również elementy związane z przyrodą. To jest kolejna atrakcja. Ja sam niedawno dowiedziałem się, że w Praszce są obecne oryginalne relikwie świętego Walentego, więc coś nie tylko dla zakochanych, ale naprawdę wyjątkowa ciekawostka, którą można zobaczyć w kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Idąc tą tematyką, również dawna synagoga. Przed wojną do 1939 roku w Praszce mieszkało bardzo wielu Żydów. Ta społeczność była bardzo liczna, stąd bogata synagoga, która tam funkcjonowała. No oczywiście ludność żydowska została poddana przez Niemców eksterminacji. Jedyna pozostałość właśnie po tej historii, taka znacząca, widoczna, patrząc na architekturę budynku, to dawna synagoga. Dzisiaj mieści się tam dom kultury oraz biblioteka. W rynku warto również zajrzeć do sklepu GS Samopomoc Chłopska, gdzie można kupić, warto spróbować, produkt wpisany na listę produktów tradycyjnych województwa polskiego. To jest mleczny chleb praszkowski. Różni się tym od zwykłego mleka, że do tego zaczynu, od zwykłego chleba, że do zaczynu dodawane jest mleko i ten chleb jest bardziej delikatny, jest inny w smaku, więc warto spróbować tego produktu tradycyjnego naszego regionu. I taką ciekawostką również są kopytka piernikowe dostępne tylko wyłącznie w tym sklepie. To jest ciasto piernikowe, ale mające o wiele lżejszą konsystencję i smak niż typowy piernik, więc również taką pamiątkę można ze sobą zabrać, bądź w postaci również prezentu zabrać ze sobą z Praszki.
1: Czyli można powiedzieć, znajdziemy tutaj rzeczy i dla turysty, który chce jakieś historyczne rzeczy zobaczyć, i dla turystów, którzy szanują tą turystykę kulinarną.
0: Również tak. Może niekoniecznie w restauracji, ale ten sklepik spożywczy, zwykły sklep spożywczy prowadzony przez Gminną Spółdzielnię Samopomoc Chłopska. Oni wpisali już kilkanaście lat temu mleczny chleb praszkowski na listę produktów tradycyjnych województwa opolskiego i to jest jedyne miejsce, gdzie taki chleb można kupić i później tego chleba spróbować. Więc chociażby ze względu na to, przy okazji spacerując po Praszce, odkrywając jej bogatą historię, warto sięgnąć również po te smakołyki.
2: Zwiedzaj z nami Opolskie.
1: Przy mikrofonie Kamil Kostka. Moim gościem jest dyrektor Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Piotr Mielec. Rozmawiamy o historii i atrakcjach turystycznych Praszki. Najstarszy zabytek Praszki to?
0: Szczerze mówiąc, nie wiem. Nie znam na tyle historii Praszki. Natomiast patrząc na zabytki, myślę, że wśród tych zabytków może być to kościół wspomniany, w którym są relikwie tutaj świętego Walentego. I również sam rynek zachował się w oryginalnym układzie. Nic się tam nie zmieniło od samego początku, tak jak miasto było lokowane, więc to też również jest ciekawostka. Patrząc na również rynki, które przeszły przemianę, rynki miast, które przeszły przemianę, tutaj akurat rynek zachował się w takiej formie zielonej, to jest rynek parkowy. Dookoła są kamieniczki, a plac na środku to jest park ze starodrzewiem, więc można powiedzieć, że to jest również pewnego rodzaju ewenement. Patrząc na inne, nowe, po rewitalizacji rynki, które często są po prostu betonowe, budowane, rewitalizowane na podobną modłę, gdzie często znajdują się podobne fontanny, wyglądające tak samo, podobne ławeczki. Tutaj ten rynek zachował się w takiej starej formie i dzisiaj dopiero widać, że to również stanowi jakiś walor i wyróżnik.
1: No to faktycznie, bo tak jak tutaj wspomniałeś, dużo tych rynków w Polsce zostało zniszczonych przez beton. Tu można sobie odpocząć i na przykład złapać przerwę podczas wycieczki rowerowej. Są tam trasy rowerowe?
0: Są trasy rowerowe. Każdego roku powstają nowe ścieżki. Taką chyba najbardziej znaną trasą rowerową jest trasa rowerowa po starej linii kolejowej z Praszki przez Gorzów w kierunku Olesna. Przebiega dokładnie w miejscu, gdzie kiedyś jeździła Ciuchcia, Paulinka, więc to jest bardzo ciekawa trasa. W kilku punktach również tej trasy są zamontowane liczniki, które zliczają liczbę rowerzystów, którzy z tej trasy korzystają, więc myślę, że to jest taka najbardziej znana trasa, natomiast są też inne i tak jak na innych obszarach województwa polskiego, każdego roku przybywają nowe odcinki tras rowerowych, ale faktycznie można połączyć wypad do Praszki również chociażby z odwiedzeniem czy Gorzowa Śląskiego, czy Olesna, poruszając się chociażby rowerem.
1: Wspomniałeś tutaj o linii kolejowej, wspomniałeś o wagonie, który gdzieś tam można zobaczyć. No i ta kolejowa przeszłość Praszki jest widoczna również w formie zabytkowego parowozu.
0: Tak, zabytkowy parowóz z wagonem, do którego można wejść, można sobie zrobić zdjęcie, można zwiedzić. Jest to również pewnego rodzaju ewenement, ponieważ tego typu obiekty znajdują się raczej w skansenach kolejowych, jeżeli poza skansenami to są niedostępne. Tutaj wszystko jest dostępne, można zobaczyć, wejść, dotknąć. Ten tabor zabytkowy jest utrzymany naprawdę w znakomitej formie, w znakomitym stanie. Jest to bardzo duża ciekawostka, bo nawet kiedy gościmy tutaj blogerów, dziennikarzy turystycznych, influencerów, części z nich mieliśmy okazję pokazać właśnie tą słynną praszkowską ciuchcię z wagonikiem i to zawsze robi naprawdę, naprawdę na gościach bardzo duże wrażenie.
1: Wiele miejscowości opolszczyzny może się szczycić tym, że mają zachowane mury miejskie. Praszka ma taki element, czy nie? Czy to jest już zbyt świeża miejscowość, żeby mury miejskie się tu pojawiły?
0: Nie, mury miejskie to są inne miejscowości. W sumie nieopodal, tak, bo z Praszki możemy dojechać do Byczyny. Tam zachowany cały średniowieczny układ miasta z murami średniowiecznymi. Ale jadąc dalej, to może być Namysłów, takie elementy starych średniowiecznych murów. To również Brzeg, Opole, to jest Paczków, kolejne miasto, gdzie zachował się idealnie cały średniowieczny układ. Nysa, Krapkowice, Strzelce Opolskie, wszędzie Biała, wszędzie w tych miastach znajdziemy pozostałości, fragmenty murów miejskich. One są często odnowione. Więc jeżeli chcemy zobaczyć mury miejskie, to z Praszki możemy przez Byczynę, zwiedzając Byczynę, a potem przenieść się chociażby do Namysłowa, bo tam rzeczywiście bardzo duże fragmenty murów, starych murów miejskich zostały poddane rewitalizacji. Jeżeli dodamy do tego inne pozostałości po dawnym Namysłowie, czyli zamek, w którym do niedawna funkcjonował browar, również Bramę Krakowską, Basztę Prochową, które można zwiedzać. To jest również ciekawa atrakcja.
1: Mówił Piotr Mielec z Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Jest jeszcze kilka miejsc, które warto odwiedzić, a o których nie powiedzieliśmy. Rzut beretem od Praszki w Ożarowie znajduje się Muzeum Wnętrz Dworskich, a w Kocilewie zabytkowy wiatrak Koźlak. Te atrakcje jednak są już na terenie sąsiedniego województwa łódzkiego.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia. Opole.
3: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
4: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
3: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia. Opole.
1: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu porozmawiam o tym, jak pewna grupa pasjonatów od kilku lat przyozdabia Opole.
2: Opolanie z pasją.
1: W latach 90. były plagą dużych miast, a teraz stały się sztuką. Bazgroły graficiarzy coraz częściej są wypierane przez murale, tworzone przez prawdziwych artystów. Opole od kilku lat staje się coraz bardziej kolorowe właśnie dzięki tej sztuce ulicznej. Murale tworzy m.in. grupa artystyczna Murki.
5: Patrycja Kostyra. Grupa Murki albo Wydział Sztuki, zależy kto i jak pyta.
1: Odpowiadasz za powstanie kilku murali w naszym mieście. Właściwie nie kilku, bo tych murali całkiem sporo jest. No i gdzie możemy tych murali poszukać?
5: To jest właśnie takie najgorsze pytanie, jakie może dostać osoba, która maluje dużo różnych prac, bo to jest jak gra w państwa miasta i tak na szybko zawsze człowiek ma problem, żeby sobie coś przypomnieć. Tym bardziej, że część naszych prac, bo przypomnę, murki istnieją od 9 lat, ja jestem w murkach 8, teraz żeby nie było, szybko liczę. Tak, zgadza się. Więc ja od 8 lat i trochę się tego narobiło, ale w międzyczasie część prac zniknęła, albo na przykład część prac zawsze była trochę ukryta przed widokiem takim publicznym. Na pewno myślę, że ludzie najczęściej rozpoznają albo widzą te takie większe prace, więc tak jak sięgam teraz myślami gdzieś w okolice, no to mamy tak szpital na Wodociągowej, tam jest taka bardzo duża praca, którą malowaliśmy właśnie wspólnie na podstawie projektu przekazanego nam przez szpital i to była praca jednego z pacjentów. Był projekt na przykład muralu dla Odry Opole w momencie, kiedy klub świętował 80-lecie. I to też był projekt, który malowaliśmy zleceniowo dla miasta. Bodajże Maciej Święty był autorem samego projektu, ale to trzeba sprawdzić. Z takich naszych rzeczy, trzeba też o tym pamiętać, że my zwykle mamy te projekty raczej mniejsze, kiedy robimy je takie murkowe, bo to też warto jakby zaznaczyć, że my pracujemy na dwa fronty. Jedno to jest taki zleceniowy front, gdzie robimy, co nam klient ładnie podsunie. Oczywiście często też robimy sami projekty dla tego klienta, ale to się właśnie różnie jakby kończy, że czasem to jest z zewnątrz projekt, czasami nasz. No i są te takie, taka działalność typowo murkowa, taka, w której jesteśmy zupełnie sobą i każdy z nas przychodzi z jakąś swoją postacią i aranżujemy coś. I największy tego typu mural, taki nasz, on się znajduje na ulicy Hubala, na domu dziennego pobytu Złota Jesień. To jest też efekt fajnej współpracy, który mamy ze spółdzielnią mieszkaniową w Opolu. Oni nas tam bardzo lubią, my lubimy ich bardzo też, także nie wykluczam, że w przyszłości jeszcze właśnie nad, jak to mówią Opolanie, ZWM-ie, pojawimy się gdzieś na tych większych budynkach, coś zrobimy, ale właśnie tam z takim zaufaniem ofiarowano nam ścianę pod taką naszą typową murkową pracę i tam powstało śniadanie przy stole, gdzie pięć postaci właśnie w towarzystwie jeżyków popija sobie herbatkę. Pomniejsze rzeczy, nie wiem, na ile Opolanie będą kojarzyć, ale raczej tak, słynną bazę, która już nie istnieje, ale to był sklepik, który był otwarty o każdej porze dnia i nocy. To tam do tej pory utrzymuje się taka fajna ścianka. Na Kolejowej też zrobiliśmy piknik. No i bym się zaczęła tak zastanawiać, to kolejne będą wychodzić. No a pomijam już nawet te, które po prostu zniknęły gdzieś po czasie.
1: Tych projektów trochę jest, chociażby też nad Odrą, z tego co pamiętam, kiedyś cię przydybałem, jak malowałaś coś na zlecenie miasta w parku. No i teraz pytanie jest takie, co jest łatwiejsze? Tworzenie własnych projektów, czy odtwarzanie czyichś, jak w przypadku tej Odry Opole?
5: Z tym łatwiejsze, trudniejsze, bo to zależy bardzo od samego projektu, natomiast powiem, że przyjemniejsze jest robienie swoich rzeczy i to 1000 razy przyjemniejsze, ale artysta musi też jeść, także zlecenia raczej odpowiadają za tę część taką bardzo funkcyjną w moim życiu. Samo malowanie, no mówię, jeżeli projekt jest taki bardzo szczegółowy i realistyczny, no to ono pochłania na pewno więcej czasu, ale zauważam, że paradoksalnie te rzeczy, które czasami na projekcie mnie przerażają i myślę sobie, że będzie to długie malowanie i ciężkie, okazuje się bardzo przyjemne i idzie bardzo sprawnie. Tak było w Kadłubie Wolnym albo ostatnio w Księżym Polu, gdzie projekty wydawały mi się na tyle skomplikowane i trochę takie, zwłaszcza ten Księży Pol, sobie taki malarski był i tak, kurczę, jak my będziemy to oddawać, te chmury, te przecierki wszystkie. I zrobiliśmy jeden i drugi projekt w 3 dni tak naprawdę, a nie są to małe ściany, więc czasami naprawdę to nas tak przeraża, a okazuje się spoko. Po czym takie na przykład projekty, ja dużo takie określenia wektorowe, takie po prostu z dociętymi konturami, z prostymi syntetycznymi formami. One na przykład potrafią zajmować bardzo dużo czasu, bo trzeba zrobić bardzo gładką aplę koloru, bardzo dociąć krawędzie. Jakby nie ma tam w ogóle możliwości zrobienia czegoś takiego trochę na czuja. Tam trzeba po prostu wszystko zgodnie z liniami, nie?
1: A jakie farby wybieracie najczęściej?
5: No nie będę robić lokowania produktu na pewno, ale do tych naszych mniejszych produkcji, które sobie tak tworzymy murkowo, no to najczęściej pracujemy jednak sprayami, jak kto woli, nie? Ogólnie w sklepie graficiarskim, jeżeli się takim, gdzie zaopatrują się graficiarze i malarze, artyści, streetartowcy, kupicie farby, to nie traficie tam żadnej lipy, ale na pewno nikomu nie polecam kupować sprayów w żadnych sklepach budowlanych, bo jednak można się bardzo szybko zrazić, biorąc po prostu złe narzędzie, a spray i tak jest dość skomplikowanym narzędziem. W sensie tak się ludziom wydaje, że farba wylatuje przez dyszę, to normalnie, co tu może być skomplikowane, ale jaka to jest farba, jaka to jest końcówka do tej farby, w jakich warunkach się maluje, to wszystko ma znaczenie, też jaką ma się precyzję, jak daleko się trzyma puszka od ściany, jak szybko porusza się ręką. Jest to dość skomplikowane i mówię, można dobrać sobie złe narzędzie i potem się zrazić na całe życie. Natomiast farby takie z wiader, którymi malujemy, no to one się technologicznie może nie różnią jakoś specjalnie od tego, czym, nie wiem, na przykład adepci Wydziału Sztuki pracują. Na pewno skala zawsze jest większa, ale tak jakieś farby takie fasadowe, no jeżeli malujemy na zewnątrz, no to malujemy dokładnie takimi samymi farbami, jakimi spółdzielnie malują budynki swoje od góry do dołu, tylko my tych kolorów dobieramy więcej. Zwykle korzystamy z jakichś farb z mieszalnika, bo też paleta tych farb fasadowych jest zwykle tak podstawowo ograniczona, więc trzeba mieszalniki po prostu wszystkie przeglądać tam i korzystać. No a do wnętrz, no to też bardzo różnie. No my też tak trochę zbieramy te farby, że po każdym malowaniu coś nam zostaje i potem mamy takie miksy, więc to nigdy nie jest tak, że jakaś jedna praca powstaje konkretną firmą.
1: A powiedz mi taką rzecz, największy wasz mural to ten na Hubala, tak?
5: Taki z naszych, powiedzmy, autorskich projektów, takich takich, w których pracujemy tak jak zwykle pracujemy jako murki, czyli że każdy robi swoją postać i troszeczkę tam improwizujemy sobie założenia, to tak, ale no takich, w których na przykład my jesteśmy autorami projektu i realizujemy go, no to nie wiem, tak na szybko to przychodzi mi do głowy, na przykład też na Fildorfa bodajże, dla spółdzielni mieszkaniowej robiliśmy na 40-lecie taki widoczek z ZWM-u z Górką Śmierci, nie wiem, w Nysie na przykład mamy taki duży projekt, który mamy fatalnie obfotografowany, myślę, że nigdy nie widział na zdjęciach dobrze, ale to chyba się przyjadę do Nysy i zrobię zdjęcie, bo to jakieś 2 czy 3 lata temu malowaliśmy. I on wcale nie jest mały, to jest 3 albo 4 piętra budynek i tam są takie baloniki ze zwierzakami i na przykład właśnie też ta praca to jest nasz projekt i nasze wykonanie w 100%. No i gdybym się zastanawiała, pewnie jakieś jeszcze rzeczy by mi przyszły do głowy, ale ogólnie no to takich do powiedzmy 3, 4 piętra projektów, w których też jesteśmy autorami jakby i projektu i realizacji, no to wydaje mi się, że takie jeszcze są, nie? Tylko no... Nie umiem tego z głowy rzucać.
2: Opolanie z pasją.
1: Przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji rozmawiam z Patrycją Kostyrą z Wydziału Sztuki Uniwersytetu Opolskiego, współtwórczynią murali w grupie Murki. Ile farby schodzi na takie największe projekty?
5: No to jest trudne pytanie, bo tego faktycznie nie da się tak łatwo obliczyć. Tak jak sobie myślę, no to my kupujemy najczęściej 5- i 10-litrowe wiadra. No tak zawsze mamy taki żart, że jak kupujemy białą, to zawsze trzeba kupić na zapas, bo z jakiegoś powodu ta biała zawsze schodzi tak bardziej niż przewidujemy. No naprawdę nie ma tu takiej gotowej odpowiedzi, bo zależy też od tego projektu właśnie, bo są takie sytuacje, gdzie położymy jakąś podmalówkę, czyli jak już jest pierwsza warstwa farby, to już możemy być spokojni o to, że to się fajnie trzyma. I potem na przykład pracujemy już trochę bardziej laserunkowo, czyli rozcieńczamy na przykład większą ilością jakiejś wody. To też nie są takie ilości jak przy malowaniu sztalugowym, ale no na przykład pozwalamy sobie na rozwodnienie trochę farby albo właśnie jest jakiś taki gest, że ona się ze sobą miksuje. A jak malujemy że takie powiedzmy wektorowe projekty, gdzie wszystko na docinkę i tam po prostu jak jest baranek na budynku, to tam każdą dziurę na tym baranku musi wejść farba, no to często jest tak, że po prostu kładzie się 2, 3, 4 warstwy, żeby to tak było na gładziutko. I wtedy na przykład tej farby schodzi też więcej, nie? Ale jakie to są ilości, to nie wiem, to będzie taki strzał, więc nie będę chyba nawet próbować.
1: Ale tak powiedzmy mniej więcej, 20-30 wiader albo 200-300.
5: Nie, no to bardziej 20 wiader, czy zależy też bardzo dużo od ściany, ale no wyobraźmy sobie, że no próbuję teraz sobie przywołać jakiś taki mural, który malowaliśmy, powiedzmy tą wodociągową, nie? No to załóżmy, że mamy tam 10-15 10-litrowych wiader. No czy tam jest miks, bo niektóre są 5-litrowe, ale coś takiego można jako wyobrażenie.
1: I ile osób was jest łącznie w tych murkach?
5: Na standardzie jakby w tej chwili jest nas 5, to też jest tak, że zespół w ciągu tych paru lat istnienia się troszeczkę zmieniał. Ja na przykład właśnie doszłam po roku istnienia dopiero do murków. Gdzieś tam po drodze dołączyła Karolina, gdzieś tam ktoś odpadł. No też jakby to na początku zwłaszcza nie była taka sprawa, jakby nawet mnie nadal nie jest to taka sprawa czysto zawodowa, bo dla nas murki to przede wszystkim jest zajawka, a faktem jest, że my każdy z nas w zasadzie ma jakiś inny zawód, nie? Ja pracuję na uczelni, ktoś pracuje gdzieś tam jako psycholog, ktoś tam pracuje jako osoba przygotowująca materiały pod wydruk, no i jakby każdy z nas po prostu zawodowo gdzieś tam zajmuje się czymś innym i tak z doskoku jest to malowanie, więc nie dla każdego jakby jest to też wygodne, nie? Żeby prowadzić jakby takie dwa życia, a być może jeszcze jakieś 3-4, bo no nie wiem, ktoś tam tańczy u nas z ogniem, sprzedaje rękodzieło i to jest jedna i ta sama osoba, nie? Więc no, staramy się łączyć bardzo dużo różnych pasji, chyba nas akurat to łączy, że jesteśmy wszyscy bardzo aktywni. No i efekt jest taki, że na starcie powiedzmy mamy tych 5 osób, które się zadeklarowały, że są, robią i działamy, ale no często jest tak, że bierzemy kogoś gdzieś tam do pomocy albo przy jakimś projekcie, albo po prostu sobie bierzemy ludzi, żeby pomalowali z nami, bo to fajne. No i czasami jest tak, że ktoś z tego zostaje na dłużej, nie? Tak właśnie było ze mną czy z Karoliną.
1: A czy są jakieś takie miejsca w Opolu, gdzie ten jeden mural murków został zastąpiony przez kolejny i tak co chwilę coś się zmienia?
5: Tak, no nawet na Kolejowej. Tam wcześniej była taka pracka, która nie wiem, powstała w 2019-2020 i teraz ją przemalowaliśmy. Jest taka ukryta ścianka trochę kortów tenisowych, po kortach tenisowych na Bolko. To tam też, no to nie tylko my, ale tam jakieś aktualizacje wprowadzaliśmy. Więc tak, to się zdarza. Staramy się jakby... No nie wiem, chciałam powiedzieć, nie malować dwa razy po tym samym miejscu, ale czasami nie ma po prostu innych opcji, nie? Bo my to malujemy po prostu dla fanu i dla frajdy, no a po prostu w Opolu nie ma tak dużo tych miejsc, nie ma tych miejsc tak legalnie, więc no czasami po prostu wraca się na tę starą miejscówkę. Czasami jest tak, że praca po prostu już nie wygląda dobrze i warto ją wtedy przemalować, bo też taka w zasadzie była idea murków, żeby te nasze mury i ściany w Opolu wyglądały jakoś ładnie i sensownie. No przecież zanim tak naprawdę murki zaczęły działać, to tutaj były tak na dobrą sprawę co? No jakieś takie różne dziwne napisy plus może właśnie trochę takiej kibicowskiej sztuki ulicznej. No i trochę powiedzmy graffiti, ale też nie jest taka super bogata scena jak gdzieś w innych miastach większych. większych. Więc tak naprawdę u nas w Opolu niewiele się działo, nie, pod tym względem. I no, ta idea, żeby zrobić kolorowo, optymistycznie, żeby trochę ta przestrzeń się oswajała, żeby coś się działo w niej wyjątkowego, no to taka idea przyświecała, więc staramy się raczej robić tak, że jak nasze rzeczy nie wyglądają już dobrze, no to żeby tam wrócić i coś z tym podziałać.
1: Bo są i zwierzęta, są i widoki Opola, powiedzmy interpretacja tych widoków, a są jakieś takie nietypowe projekty, jakieś potworki, coś takiego?
5: Dla niektórych ludzi wszystko, co robimy, to potworki. Pamiętam gdzieś taką sytuację, jak to jeszcze zanim ja byłam częścią Murków, oni robili wystawę w aneksie w GSW i takie panie wyszły z teatru bardzo odświętnie ubrane i tak przychodziły koło tej, tam aneks był pomalowany cały, podłoga, sufit, wszystko i one tak zajrzały na to i a cóż to za projekt? Ach, coś dla dzieci. I tak powiem, no tak, bo dla ludzi albo te rzeczy są czasami straszne, takie, że nie wiem, coś ma ostre zęby i jakieś takie puste oczy, albo na przykład coś jest dla dzieci, no bo jest kreskówkowe, nierealistyczne. No i spotykamy się czasami z tym, że ludzie reagują pytaniami typu, a to nie mogło być coś uniwersalnego? Na pytanie, co jest uniwersalne, odpowiadają właśnie pejzaż, martwa natura, czyli na przykład z mojej perspektywy wykładowcy uczelni, no to szkolne tematy trochę. Też takie oczywiście klasyczne, ale jakby zadziwia mnie to, że czasami dla ludzi te horyzonty są takie naprawdę wąziutkie, co by można było. Ale no też nie jest tak, że ludzie są jacyś na nie, bo jednak spotykamy się raczej z tym, że ludzie się cieszą, że coś się dzieje i nawet jak już jest kolorowe, to już mają frajdę, nie? Nawet bym użyła takiego określenia, że jak brakuje koloru, to czują, że coś jest nie tak i pamiętam, jak robiliśmy jakiś taki czarno-biały mural, no bo akurat czasem na wioskach nam się zdarzyło ostatnio takie historyczne produkcje trochę robić i one były często czarno-białe i pani podeszła, chociaż to wszystko jest bardzo ładne, ale kiedy kolor? Kiedy będziemy to kolorować? I to wiesz, że skończona praktycznie praca, a tam są wszystkie rzeczy wycieniowane w tej skali szarości i pani podchodzi i pyta, czy będziemy to kolorować. Ale ja ją rozumiem, ja też wolę te prace, które są w kolorze.
1: Mówiła Patrycja Kostyra z grupy Murki. W ostatnich latach Opole zasłynęło choćby dzięki trasie muzycznych murali. Kolorowe malunki na ścianach prezentują wizerunki Anny Jantar, Andrzeja Nowaka czy Zbigniewa Wodeckiego. A ten mural z wizerunkiem Krzysztofa Krawczyka trafił choćby na okładkę jednego z wydań Męskiego Grania. Autorzy tych murali pochodzą z całej Polski, więc Murki, no, zaczynają mieć konkurencję.
2: Tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia. Opole.
6: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
7: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
8: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia. Opole.

Przypominam o remoncie chodnika wzdłuż ulicy Ozimskiej od skrzyżowania z Małopolską. Roboty w pierwszym etapie realizowane są do skrzyżowania z ulicą Choroszkiewicza i to miejsce, w którym trzeba szczególnie uważać na pieszych. Finał robót przewidziano dopiero na końcówkę października, a prace postępują.

Bibi Rexha, Faithless, New Religion. W Melo Radio, tak dla was gramy. Od samego rana w piątek. I tak podkręcamy tempo. Drugi dzień października dzisiaj mamy. Za 20 minut będzie siódma. Nie śpicie? To super, to dzwońcie teraz do Melo Radia. 321-321-777. Mam dla was fajną torbę, przyda się wam na pewno, może być wasza. Dokładam jeszcze 3 poranne szoty i czekam z takim zestawem. Kto się dodzwoni? 321-321-777. Kto dzisiaj wykaże się refleksem i tym, że jest naprawdę szybki? Dzwońcie, czekam teraz, torba Melo też.

0: Offenbach i Fall to the Floor w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. Od razu słychać u niektórych w pogłosie, że są w dobrym humorze. No nie, Bartek? Siemanko.
1: Cześć, witam.
0: Hej. Co tam u ciebie przed weekendem? Jak weekend wystartuje, co?
1: Nie mam sprecyzowanych planów, ale na pewno na sportowo.
0: Na sportowo? Co to znaczy?
1: Może jakiś padelek? Ostatnio odkryłem taki sport i spodobał mi się.
0: No, fajny jest. Coraz popularniejsze to. Okej, no dobrze, to jest dobry kierunek. Słuchaj, a kierunek u nas to... Trzy szoty w Melo. Bo ja, Bartek, mam trzy konkretne pytania do ciebie z samego rana w piątek. Impreza w piątek czy w sobotę?
1: W piątek.
0: Ćwiczenie w domu czy na siłowni?
1: Na siłowni.
0: Ryż czy makaron?
1: Ryż.
0: Okej. Pompuj tam odpowiednio od samego rana razem z nami w piątek. Podkręcamy tempo, a tobie już teraz wysyłamy torbę Meloradia, taki merch od Melo. Już zgarniasz, Bartek. No to ćwicz tam odpowiednio w ten piątek. Pozdro. Trzy szoty w Melo.

0: Olivia Adams w Melo Radio i Stranger. Czujemy się dzisiaj naprawdę fantastycznie. Jaki jest tego powód? No jest ich kilka. Na przykład to, że piątek, to, że weekend. No i jeszcze w dodatku dzisiaj Światowy Dzień Uśmiechu. Że w piątek i przed weekendem? Przypadek? Nie sądzę.
1: A już o 7:00 zagramy
0: Axwell, Whatever Turns You On w Melo. Mamy też dla was newsy i prognozę pogody. Posłuchajcie w Melo Radio za 6 minut 7.
1: To jest Melo Radio. Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Dużo dobrego.
7: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena. Netto, dużo dobrego.
6: Za mniej.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
1: Po reklamie.

0: pogoda.
1: Słońce i chmury na zmianę w prognozach na najbliższe godziny i dni w Opolu i regionie. Pogoda stabilna, raczej nie zmieni się do końca tygodnia. Na termometrach dzisiaj maksymalnie do 22 stopni około godziny 15 w Opolu. Odczuwalna temperatura zbliżona do tej prognozowanej. A jeżeli chodzi o weekend, to może być nieco chłodniej na Opolszczyźnie, ale niewiele. 21 stopni maksymalnie prognozują synoptycy w sobotę i niedzielę w Opolu.
2: Zbliża się siódma, to są newsy Meloradia, Marcin Sikora, zapraszam. W weekend paliwa powinny być już tańsze. Prezydent podpisał ustawę o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Cena benzyny powinna spaść poniżej 7 zł za litr, a diesla poniżej 8. Jesteśmy u progu sezonu grypowego i COVID-19. We wrześniu liczba zachorowań wzrosła pięciokrotnie. Warto zaszczepić się właśnie teraz, radzi szef sanepidu Paweł Grzesiowski.
3: Fala, można powiedzieć, że kształtuje się powoli. Wysokie wskaźniki obserwujemy w grudniu.
2: We wrześniu przeciw grypie zaszczepiło się 700 tysięcy osób. Linie lotnicze Emirates nie będą wpuszczać Izraelczyków na pokład, jeśli celem podróży jest Tel Awiw. To po środowej próbie porwania samolotu Fly Dubai. Elon Musk zostanie doradcą Pentagonu do spraw wojen przyszłości. Doradzać amerykańskiemu wojsku ma także szef firmy produkującej broń autonomiczną Palmer Lucky. Pisze o tym Washington Post.
0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Jak czujecie, że musicie, to zróbcie to razem ze mną i powiedzcie: piątek, piąteczek, piątunio, Waldek Derwak. Cześć, siemanko, dzień dobry, hej. Podkręcamy tempo i gdy inni gadają, my już gramy. Jest siódma w Melo.

Armin van Buuren. W Melo Radio tak podkręcamy tempo i tak gramy wam dzisiaj w piątek. Coming Around Again, już 12 minut po godzinie 7 mamy. Jak zawsze o tej porze to mamy też pytanie do was i czekamy na wasze głosówki. Słuchajcie, jakiego tekstu nie chcielibyście usłyszeć w piątek? Czego nie chcecie usłyszeć w piątek? Dajcie znaka, czekamy na wasze fajne pomysły, odjechane jak najbardziej można. Nagrywajcie na meloradio.pl. Jak jeszcze nigdy nie próbowaliście, to spróbujcie dzisiaj. Jak już próbowaliście, to zróbcie to jeszcze raz. Czekamy na głosówki. Jakiego tekstu nie chcielibyście usłyszeć w piątek? Oczywiście za najlepsze nagrywki jest fajny Melo Merch.

0: Sigala, Sweet Lovin' w Melo. Jakiego tekstu nie chcielibyście usłyszeć w piątek? No, pewnie się domyślacie, co uważają niektórzy, albo nawet większość. No, ale czekamy na wasze głosówki. Im bardziej oryginalne, im fajniejsze, tym lepiej. Czego nie chcecie usłyszeć w piątek? Dajcie koniecznie znaka, jakie pomysły chodzą wam po głowie. Wchodzimy na meloradio.pl i tam można nagrać nam głosówkę. Słuchajcie, to jest niezły pomysł, co sobie jeden gość wymyślił. No. Jeden facet postanowił zrobić sobie cyfrowy detoks. I teraz przez ostatnie miesiące celowo cofał się technologicznie. Jak to wyglądało? Stopniowo ograniczał sobie kolejne internetowe usługi, przestawał z nich korzystać. Można na przykład wymieniać telefon zamiast na lepszy, to na gorszy. Wiecie, o co chodzi? Na takie starsze modele. No, zamiast dodawać następne usługi, to on sobie odejmował. Czyli zamiast smart przechodził na coraz bardziej analogowe życie. I teraz uwaga, zauważył bardzo ciekawy efekt uboczny, a mianowicie algorytmy reklamowe coraz gorzej wiedzą, kim on właściwie jest, jakie reklamy mu wyświetlać i co mu sprzedawać. Czyli co, jak chcecie mieć spokój w życiu od tego wszystkiego, co was męczy, no to już wiecie, co robić. Trzeba w drugą stronę po prostu.
1: I ja bym wiedział, co mu sprzedać. Jak on tak idzie coraz bardziej, to ja bym mu podpowiadał franie, taką pralkę bez wirowania.
0: To jest jakiś kierunek, słuchajcie. Może nawet jakieś takie totalnie starsze telefony komórkowe. Ale to wcale nie są tanie rzeczy.
2: Po moście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Spokojnie, spokojnie, możecie dalej śpiewać, nucić sobie i odpowiednio tutaj, wiecie, robić te takie fajne gesty w samochodzie, jak jesteście. Ja wiem, że to widać, ale ja też tak robię, jak gra ten numer. Aben, Easy Biz w Melo, All of My Love. Tak podkręcamy tempo w Melo Radio dzisiaj od samego rana. Co dzisiaj mamy? No dzisiaj mamy oczywiście piątek i pytamy was, czego nie chcielibyście dziś usłyszeć właśnie w piątek? Jakiego tekstu nie chcielibyście usłyszeć? Dajcie znaka, czekamy na wasze głosówki. No czego byście nie chcieli usłyszeć?
1: Nie chciałbym usłyszeć zdania: jutro masz do pracy.
0: No wiadomo, wiadomo, wiadomo, że to ciężka sprawa.
2: Bardzo mi przykro, ale musisz zostać po godzinach.
0: Ej, ale słuchajcie, no nie samą pracą człowiek przecież żyje w piątek. Czekamy na wasze odjechane pomysły, czego nie chcielibyście usłyszeć w piątek. Czekamy na głosówki, wbijajcie na meloradio.pl. Za chwilę David Guetta.
3: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
4: Robimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
5: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
4: Dziękujemy.
3: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Woda źródlana Żywiec Strój 1,75 litra, niegazowana lub mocny gaz. Złoty 79 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2 plus 1 gratis. Biedronka. Codziennie.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
10: Muzyka i głos AI.

0: Oleofarm.
1: Słuchaj, Marian, no. Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. Dużo
5: dobrego. Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
6: O reklamie. Autopromocja.

0: No tak, błyszczą się oczy niektórym, a to dlatego, że widzą weekend na horyzoncie. To już niedługo, pamiętajcie o tym, że z nami zaczniecie go zdecydowanie szybciej i wcześniej, bo jeszcze przed 10:00, a na razie to jesteśmy 17 minut przed 8:00 i pytamy, jakiego tekstu nie chcielibyście usłyszeć w piątek?
1: Cześć, Jorzek jest kierowcą ciężarówki. Danielku, zrobisz mi jeszcze kółko na Warszawa i z powrotem?
0: O nie, o nie.
2: W sobotę inwentura do 20:00.
3: No wydaje mi się, że najgorsze przy piątku to jest, jak dzwonisz do szefa, a szef ci mówi, że wypłaty dzisiaj nie będzie, no.
4: Na weekend straszne załamanie pogody, prosimy nie wychodzić z domu.
5: Spokojnie, nadrobisz w weekend.
6: Tekst, którego nie chciałybyśmy usłyszeć w piątek w pracy, brzmi... No. Musi pani zostać dłużej w pracy. Pozdrawiamy.
0: O nie, pozdrawiamy też.
7: Kochani, jedziemy na weekend do teściów.
0: Mocne na koniec.

0: Tony Sophy, Confession, James Hype i najlepszy drop nowych hitów, jaki mamy dla was w Melo. To jedna z propozycji do 30 Meloradia. Głosujcie na meloradio.pl. Pychu zaprasza na najnowszą odsłonę listy już dziś po 18. A za chwilę będą newsy. Zapraszam, Marcin.
1: Tak, a w tych newsach ja wam proponuję mecz dzisiejszych polskich piłkarzy z Rumunią.
0: I to wszystko już niedługo. Mamy też dla was prognozę pogody. Koniecznie sprawdźcie w Melo, jak dzisiaj temperatura podskoczy. Zapowiada się nieźle.
2: A już o 8 zagramy
0: Dub Dogs i How Does It Feel w Melo. Tak, podkręcamy tempo i tak zagramy punktualnie o 8, wtedy kiedy inni będą jeszcze gadać.
2: Autopromocja. Nikt nie opowie wam tej historii lepiej niż oni. Iga Dudziuk i Mikołaj Kujawiński.
3: My się poznaliśmy w studiu, pamiętasz? Mhm. Czuję, że cały się już rumienia widzę na podglądzie.
4: O, jak zobaczyłam twój mic, to się zauroczyłam.
3: To jest w ogóle coś na pograniczu kosmicznego cudu. Inni takie programy planują 2 lata z wyprzedzeniem, wiesz?
4: To prawda.
2: Codziennie, od poniedziałku do piątku, dzieje się cud. 14.18 Freak Fight w Melo Radio. Autopromocja. Reklama.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Przesiądź się na oszczędność.
7: Dojeżdżasz do szkoły lub pracy? Pragniesz podróżować bezpiecznie, szybko, wygodnie i tanio? Kup zatem imienny bilet okresowy, tygodniowy, miesięczny lub kwartalny na pociągi Regio. Płać mniej, podróżuj więcej. Bilet okresowy pozwala zaoszczędzić około 47% kosztów przejazdu oraz umożliwia nieograniczoną liczbę przejazdów pomiędzy stacjami odcinka, na który kupiono bilet. Szczegóły na bilety.polregio.pl. Polregio SA. Budujemy dobrą kolej, budujemy dobre relacje.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
10: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
11: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
12: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
13: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
14: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
15: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
16: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej, tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Kokolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
17: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
18: Skoda.
19: Opolskie stawia na włączenie społeczne. Fundusze europejskie wspierają kluby integracji społecznej, ośrodki wspierania ekonomii społecznej i zakłady aktywności zawodowej, gdzie każdy może się rozwijać i odzyskać pewność siebie.
20: Kiedyś nie wiedziałem, od czego zacząć, a dziś mam plan i wsparcie.
21: U mnie było podobnie. Spotkania z doradcą, warsztaty i szkolenia dały mi poczucie, że mogę więcej.
19: Tak działa włączenie społeczne. Praktyczne wsparcie, realne możliwości i indywidualne podejście. Sprawdź, co fundusze europejskie mogą zmienić u ciebie. Spot do finansowany przez Unię Europejską.
22: W 29. urodziny Carrefoura kawa Jacobs Cronat Gold lub krema od 200 do 220 gramów 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 29,99.
23: Muzyka i głos.

0: Bitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Po reklamie. Melo Radio. Trafik.
3: Trwają prace wzdłuż ulicy Wrocławskiej, powstaje tam nowa droga dla pieszych i rowerów i ma być gotowa do końca roku. Koszt inwestycji to prawie 2,5 miliona złotych, ale ważnym elementem tego zadania jest budowa prawoskrętu z ulicy Wrocławskiej w Partyzancką. Prace w tym miejscu postępują i to już także widać gołym okiem.

0: godziny 15 na Opolszczyźnie. Zachmurzenie dzisiaj zmienne, w najbliższych godzinach zarówno dłuższe spotkania ze słońcem, jak i lokalnie więcej chmur, ale padać nie będzie w regionie. To samo też dotyczy weekendu. Nieco chłodniej jednak zrobi się zarówno jutro, jak i w niedzielę. Będzie do 21 stopni.
1: To już prawie ósma. Teraz newsy Meloradia i Marcin Sikora.
2: Dwoje polskich alpinistów uratowanych, włoskie i francuskie ekipy przeprowadziły skrajnie trudną akcję. Młody wspinacz przez 12 godzin wisiał na linie, czekając na pomoc, a jego partnerka przywiązana do skały nie mogła mu jej udzielić. Są sankcje na irański przemysł motoryzacyjny i sieć bankową powiązaną z Rosją. Nałożyły je Stany Zjednoczone. Polscy piłkarze rozegrają dziś swój trzeci mecz w dywizji B Ligi Narodów. Przeciwnikiem będzie reprezentacja Rumunii. To może być ostatni mecz przed polską publicznością dla selekcjonera Jana Urbana.
3: Nie czuję, że gram o posadę. Porażka na pewno do tej decyzji by przybliżyła.
2: Pierwszy gwizdek o 20:45. I jeszcze rekordowo krótki lot kapsuły Dragon na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Czworo astronautów dotarło tam w niespełna 8 godzin.
4: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Piątek dzisiaj, to oznacza, że niezły lot, a nawet loty przed nami. Już za chwilę zabawa, ostatnie słowo. To wszystko w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo i gdy inni gadają, my już gramy. W Waldek Darłak, siemano. Meloradio. Jest ósma.

0: Aj, wada. Felix Jen w Melo. Podkręcamy tempo 11 minut po godzinie 8. No dobra, jak chcecie zgarnąć Melo Merch, to teraz jest ten moment, kiedy szybko, ale to naprawdę szybko, albo jeszcze szybciej powinniście dzwonić do Melo Radia. Właśnie to jest ta chwila. 321-321-777. Dzwońcie, bo mamy fajny merch. Skiety są do wzięcia i Melo Torba.
1: 321-321-777. Dzwońcie i szukajcie słów i miejcie to ostatnie.
0: Ostatnie słowo już za chwilę przekonamy się, kto będzie miał ostatnie słowo, kto dzisiaj zgarnie taki merch, który mamy przygotowany. Dwie osoby mają szansę. Czekamy, dzwońcie teraz.

0: Ostatnie słowo.
1: Mamy ich. Zobaczymy, czy oni będą mieli już niedługo mecz od Melo. I kto zgarnie skiety, a kto zgarnie torbę. Cześć, Żaneta, hej, siemano.
2: No cześć.
1: Żaneta na słodko weekend bierze, bo Żaneta w pracowni cukierniczej pracuje. Wiadomo, że przed weekendem, no, to dużo słodkości trzeba na weekend przygotować. Zazdrościmy, Żaneta.
3: Bardzo.
1: Podbierasz tam od czasu do czasu coś?
2: Próbować muszę, ale staram się nie jeść cukru.
1: Bardzo dobra odpowiedź. Dobra, a teraz Przemek też jest. Cześć, Przemek.
4: Cześć, witam.
1: Siemano, hej. Przemek z mocną ekipą znajomych oczywiście w pracy teraz. Słuchajcie, zasady zabawy ostatnie słowo są takie. Słowa po jednym podajecie na zmianę. Ja podam kategorię, z której musicie podawać takie słowa i podajecie je na zmianę. Słowa nie mogą się powtarzać. Zaczyna Przemek, bo jego imię jest na literkę, która jest wcześniej w alfabecie. Jedno słowo podaje Przemek, jedno Żaneta. Znów jedno Przemek i znów jedno Żaneta. Kto powie więcej słów, zgarnia skiety Meloradia, kto mniej Melotorbę. Na wszystko macie 20 sekund. Zaczyna Przemek po tym, jak powiem start. Czy to jest wszystko jasne?
2: Tak.
1: Dobra, to uwaga teraz. Kategoria na dzisiaj. Proste pytanie. Co ma dziurkę? Co ma dziurkę? Czas start.
4: Butelka.
2: Klucz.
4: Odbyt.
2: Ucho.
4: Szklanka.
3: Okej.
2: Dziurka. Dziurka, jest guzik.
4: Dziura.
2: Dziurka do guzika.
1: Przemek.
4: Profil.
1: Koniec czasu. Mam nadzieję, że nie dasz koniec.
3: Przemek.
1: Przemek zdecydowanie więcej. Przemek, były takie słowa na przykład i takie rzeczy jak. Co ma dziurkę? Pączek, kluska, nos, guzik, igła, sitko, rura, słomka.
3: Ale nakrętka, wybrał to, do czego ma najbliżej, no.
1: Wanna. Ser.
4: Dobra, to oddaję dobra, to Żanecie.
1: Przemek, ty już nic nie mów. Nie, no jak? Zwycięstwo jest twoje.
3: Myśliłeś.
1: Twoje. Wszystko jest okej. Okay. Słuchaj, wszystkie poprawne odpowiedzi dla ciebie. No, skiety są twoje, Przemek. Pakujemy i wysyłamy. Mocno wkraczamy z tobą w weekend. Żaneta, a dla ciebie mamy melotorbę. Taki merch. Pakujemy i frunie do ciebie.
2: Dzięki bardzo.
1: Cześć,
2: bajcie
1: się. Hej, hej.
4: Dzięki bardzo. Ostatnie słowo.
1: No i to się nazywa mieć ostatnie słowo. Przypieczętowane. 20 minut po godzinie 8. Tak podkręcamy tempo. W Meloradiu. Teraz Ejben.

0: On Tonight, Silver Bumper w Melo Radio. Z takimi numerami wkraczamy powoli w weekend, a konkretnie to bardzo szybko się do niego zbliżamy. Pamiętajcie o tym, że weekend z Melo Radiem zaczynacie najszybciej na świecie, bo jeszcze przed godziną 10 wspólnie przetniemy wstęgę i rozpoczniemy to, na co tak mocno czekacie. No i długo, bo od poniedziałku to chyba długo, nie? Lost Frequencies, na ten numer nie trzeba będzie długo czekać. Już za chwilę w Melo, Are You With Me? Prawie w pół do dziewiątej.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Reklama. Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: To pewne, niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Do tego mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów, 5,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka oraz z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka 7,99 za kilogram. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny. Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
2: Ja nie mam nic.
3: Ty nie masz nic.
4: On nie ma nic.
2: To razem właśnie mamy tyle.
4: W sam raz tyle.
5: Żeby założyć wielką fabrykę!
6: Ziemia obiecana. Słynna powieść Władysława Reymonta na deskach Kochanowskiego. Zapraszamy do teatru. Bilety do kupienia w kasie teatru oraz na www.teatropole.pl.
7: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
12: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
13: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram. I wszystkie parówki Peacock 250 gramów, 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
17: Wszystko, czego dziś chcę,
18: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Pepsi 1,5 litra, jedynie 4,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej kujawski 5,99.
19: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
20: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
21: Po reklamie.

0: Jack Jones, You Never Be Lonely. W Mela Radio tak podkręcamy tempo i podkręcamy wasz weekend. Oczywiście jasne, że jeszcze środki też możemy wam podkręcić, bo mamy 500 dzisiaj, 500 złotych dla was do zgarnięcia w szybkiej kasie. Czekamy na wasze pomysły, na co wydacie takie pieniądze.
1: Pisałam o torebkę, która jest mi bardzo potrzebna na studia, ponieważ jak wiadomo trzeba zabrać bardzo dużo rzeczy.
0: No jasne, torebka, dużo rzeczy, studia, to wszystko potrzebuje pieniędzy, a my je mamy dla was. Szybka kasa czeka, 500 do wzięcia. Na co pójdzie? Zgłaszajcie się na meloradio.pl.

0: ej, ej, słuchajcie, ej. Umówmy się tak, że ja wam powiem, co fajnie, żebyście zrobili. Ej, ej, w wolnej chwili, dobra? Wchodzicie na meloradio.pl i tam jest zagładka 30 Meloradia i tam w propozycjach jest ten numer. Kate Reilly, Paco Amoroso w Meloradio, Sexy Magic. I głosujecie tak, żeby w 30 Meloradia Pychu mógł wam zagrać ten numer w ścisłym notowaniu. Głosujcie, a teraz Marcin o tym, co w newsach.
1: No ej, zabieram was do Pekinu. Chcecie ze mną tam jechać?
0: No jasne. Ej, za 9 minut 9 już.
2: A już o 9 zagramy.
0: Marlon Hofstadt, tak jak lubicie. I like. Ej, wiecie co wam jeszcze powiem? Że pogodę też da się chyba lubić, bo całkiem niezłe prognozy są na piątek. Za chwilę szczegóły.

0: Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na kompetatyń, który rozsuł się w drobny mak.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: i Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Długie jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz na empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
7: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
8: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na crediagricole.pl/firmy.

0: trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Ja nie mam nic.
2: Ty nie masz nic.
3: On nie ma nic.
1: To razem właśnie mamy tyle.
3: W sam raz tyle.
4: Żeby założyć wielką fabrykę!
5: Ziemia obiecana. Słynna powieść Władysława Reymonta na deskach Kochanowskiego. Zapraszamy do teatru. Bilety do kupienia w kasie teatru oraz na www.teatropole.pl.
6: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
6: Od czwartku w Kauflandzie olej beskidzki rzepakowy 4,99 za litrową butelkę z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A wszystkie papiery toaletowe Foxy kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańszy gratis. 6 na osobę. Kaufland.
8: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro. Po reklamie. To jest Melo Radio. Trafik.
3: Wzdłuż ulicy Ozimskiej od skrzyżowania z Małopolską do Choroszkiewicza remontowany jest chodnik. To odcinek, na którym na pewno trzeba uważać bardziej na pieszych. Jeżeli chodzi o prace drogowe, to przypomnę, trwa również budowa ulicy Barona i tam już układana jest pierwsza warstwa asfaltu, ale prace potrwają jeszcze na pewno kilka tygodni. Dwa stopnie maksymalnie mają dzisiaj pokazać opolskie termometry. W tej najcieplejszej porze dnia, zapewne około godziny 15, możemy spodziewać się tej najwyższej temperatury. Na razie oczywiście jest chłodniej. Pogoda dopisze nie tylko zresztą dzisiaj do końca dnia, ale również kolejne dni w regionie mają być pogodne. Z tym, że weekend jednak przyniesie łagodne ochłodzenie. Jutro będzie 21 stopni maksymalnie w Opolu.
4: Jest prawie 9:00. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
5: Szpitale na wschodzie Polski szkolą pracowników i aktualizują procedury na wypadek zagrożenia. Niemal co

0: 27-letniego mężczyznę zatrzymany ma brytyjskie i irańskie obywatelstwo. Do 37% prób wyłudzenia danych dochodzi za pośrednictwem telefonu. Tak wynika z raportu serwisu chrońpes.pl i Krajowego Rejestru Długów. Hubert Hurkacz łapie formę. Nasz tenisista awansował do drugiej rundy prestiżowego turnieju w Pekinie.
1: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: A my razem z wami złapiemy weekend. Jeszcze w tej godzinie przed 10:00 rozpoczniemy go wspólnie z Meloradiem. Podkręcamy tempo, gdy inni gadają. My już gramy. Waldek Darłak, dzień dobry, hej, siemano. Jest 9:00.

0: Dance Light and Bad World w Melo Radio. Podkręcamy tempo już 12 minut po godzinie 9. Mamy, pewnie macie też jakieś plany na weekend, a jak jeszcze ich nie macie, to macie jeszcze trochę czasu, żeby coś wykombinować.
1: Przepraszam, Waldek, chcesz powiedzieć, że dzisiaj jest piątek? Bo ja totalnie nie wiem, który jest dzień tygodnia.
0: Słuchajcie, nie wierzę, że ktoś nie zauważył, że dzisiaj jest piątek. Jest piątek, 2 października. No, serio.
1: W końcu.
0: I wy mówicie, że jesteście zakręceni? Liwka i poza tobą nic. Słuchajcie, za chwilę będzie o pewnej buzi, którą na pewno znacie z widzenia.

0: Dua Lipa i Legend w Melo Radio. Podkręcamy tempo. Masz tak czasem, że widzisz kogoś, jakąś twarz na przykład, i ona ci się wydaje bardzo znajoma, że już widziałeś, nie? No
1: tak, codziennie przychodzę do studia, patrzę na ciebie i kurde, skąd znam tego gościa, no.
0: Bo wiesz, tylko ze słyszenia się znamy. Słuchajcie, jest jedna taka twarz, którą widzieliście na pewno wiele razy w życiu i znają ją wszyscy na świecie. W zasadzie można powiedzieć, że to taka buzia jest nawet, a nie twarz. Mm-hmm. Nawet buźka, a nie buzia. Jaka, słuchajcie, jest historia słynnej, uśmiechniętej, żółtej buźki? Posłuchajcie, jej twórcą był grafik, który jeszcze w latach 60. dostał zlecenie stworzyć prosty symbol, który miał poprawić morale pracowników pewnej firmy ubezpieczeniowej. No to narysował żółte kółko, na nim dwie kropki i uśmiech. I słuchajcie, cała praca podobno zajęła mu tylko jakieś 10 minut. Za projekt dostał $45.
2: Ile?
0: Później 45 tylko. Później symbol rozszedł się po całym świecie. No facet nie zarobił jednak na tym fortuny, bo nie zastrzegł praw autorskich. No.
1: Ech, masz, no.
0: Spoko, ale słuchajcie, jak robicie w pracy coś prostego i za małe pieniądze, to kto wie, może to oznacza, że niedługo cały świat będzie o tym mówił.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: Everlasting, Armin van Buuren. Tak, gramy i podkręcamy tempo w Melo Radio, a za chwilę to wam opowiemy o pewnej bardzo oryginalnej pracy. Założę się, że jakbyście powiedzieli, że ją wykonujecie, to wszyscy znajomi zrobiliby wielkie oczy i powiedzieli, wiecie, nie, to niemożliwe, nie ma takich rzeczy. Za chwilę więcej, a wcześniej Alan Walker.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Reklama. Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
6: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
7: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
8: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
9: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Mamy XXI wiek, technologie, AI, a 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Pomóż! Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
13: Czyta lektor AI.

Smolasty i Doda w Meloradio. Jak żałujecie, że macie mało zmian w życiu i tak sobie myślicie, że może w pracy by tak coś zmienić delikatnie, to uwaga, bo we Francji możecie popracować jako wiewiórka. Tamtejsze lasy państwowe zatrudniają ludzi nazywanych właśnie wiewiórkami, a to dlatego, że w swojej pracy wspinają się na sam czubek wysokich drzew, żeby zbierać najlepsze nasiona. We Francji ma być 150 takich zawodowych wiewiórek. Nie podali, ile się zarabia w tym fachu, no ale na orzeszki chyba wystarczy.

0: Czekala, Supreme Madonna w Melo Radio. Tak dla was gramy i tak podkręcamy tempo. A teraz uwaga!
1: Mamy weekend!
0: Wasz najlepszy czas zaczyna się właśnie teraz. Skoro już na zegarach za 14 minut 10, to oznacza, że razem z Melo zaczynacie weekend. Planów sporo, no a w naszym planie na początek Anna. Scooter, how much is the fish?

0: Skuter wjechał. How much is the fish? A skoro tak, no to weekend już oficjalnie rozpoczęty. Zaraz za skuterem wjeżdża Adi. Siemanka.
1: Siemanko, tylko pozwólcie, że ja wjadę motocyklem, jeżeli jest taki wybór, jest taka opcja.
0: Jest, pogoda będzie dobra na to.
1: No właśnie, i z tego trochę się jaram, także weekend naprawdę zaczyna się nieźle.
0: Lecimy.
2: A już o 10:00 zagramy.
1: Ilenio, Mayle Goulding i Don't Want Your Love of Melo.
0: No to korzystajcie odpowiednio.
1: Jakie plany masz na weekend, panie kochany?
0: Lotne.
1: Dobra, okej, fajnie. Ja myślałem, żeby sobie posprzątać, ale
0: jakby co? Nie, żadnego sprzątania. To zoba gdzieś tam.
1: Trzyma.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Przesiądź się na oszczędności! Dojeżdżasz do szkoły lub pracy? Pragniesz podróżować bezpiecznie, szybko, wygodnie i tanio? Kup zatem imienny bilet okresowy, tygodniowy, miesięczny lub kwartalny na pociągi Regio. Płać mniej, podróżuj więcej. Bilet okresowy pozwala zaoszczędzić około 47% kosztów przejazdu oraz umożliwia nieograniczoną liczbę przejazdów pomiędzy stacjami odcinka, na który kupiono bilet. Szczegóły na bilety polregio.pl. Polregio SA. Budujemy dobrą kolej, budujemy dobre relacje.
3: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
0: Po reklamie. Trafik.
4: Zamiast pół ronda ma być rondo, tak można podsumować zmiany szykowane na drodze wojewódzkiej nr 454, czyli obwodnicy Czarnowąsów. 2 miesiące potrwają zaplanowane na jesień prace na pierwszym z dwóch rond. W efekcie mamy szybciej dojeżdżać do Namysłowa.

0: Przyjemne 22 stopnie to temperatura maksymalna, której możemy spodziewać się dzisiaj w Opolu i regionie około godziny 15. To będzie ta najcieplejsza pora i najbliższe godziny większych zmian w pogodzie nie przyniosą. Zachmurzenie może lokalnie rosnąć, ale na pewno nie groźnie. Podobny będzie również weekend w Opolu, z tym, że może być delikatnie chłodniejszy. Jutro i pojutrze temperatura maksymalna w granicach 21 stopni.
1: Są newsy Melo Radia.
0: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Ruszył remont żelbetowego wiaduktu w ciągu ulicy Reymonta. Pierwszy etap obejmuje wymianę dylatacji, nawierzchni i szklanych elementów ekranów akustycznych. Obowiązuje ruch wahadłowy. Prace mają potrwać do 23 grudnia. A skoro jesteśmy na drogach, to przypomnę bilans środowej policyjnej akcji pod nazwą Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego, w której uczestniczyło niemal 150 policjantów. Mundurowi ujawnili prawie 200 wykroczeń kierowców, ponad 100 wykroczeń popełnionych przez pieszych i ponad 200 naruszeń prawa spowodowanych przez kierujących rowerami i hulajnogami. Było na poważnie, to teraz na wesoło. Doktorzy klauni z Opola i Czech na co dzień rozbawiają pacjentów w szpitali i podopiecznych domu pomocy społecznej. Wolontariusze z obu krajów spotkali się, by wymienić się doświadczeniami, mówi Marta Szewerda-Koszyk z Fundacji Doktor Klaun.
2: Inna energia tej wymiany międzynarodowej, dodatkowo sporo też śmiechu związanych z samym językiem czeskim.
0: Fundacja Doktor Klaun w Opolu i regionie do 5 października prowadzi nabór wolontariuszy. Ja wracam za godzinę z radami dla grzybiarzy.
3: Minuta do 10, newsy Melo Radia i Marcin Sikora.
4: Sorry. Tego prawie nikt się nie spodziewał. Tego też. Karol Nawrocki podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów naftowych.
5: Zakończę proces ustawiania Polaków w roli politycznych zakładników.
4: Program ceny paliw niżej ma obowiązywać już od weekendu i aż do końca roku, a rozporządzenie jest już w dzienniku ustaw. Policja szuka sprawcy potrącenia policjanta. Do zdarzenia doszło podczas kontroli drogowej na Lubelszczyźnie. Kierujący hulajnogą elektryczną nie zatrzymał się do kontroli, przewrócił się i uciekł. Ranny policjant trafił do szpitala. Przyglądamy się sprawie, może już podjąłem decyzję. Tak o stałej bazie amerykańskich żołnierzy w Polsce mówi Donald Trump. A Erling Haaland pozwał linie lotnicze. To za bezprawne wykorzystanie jego wizerunku podczas mundialu,

0: Neptun i Kałotyw w Meloradiu, 15 minut po 10. Podkręcamy tempo. Ziomeczki, wracam do was z naszą zabawą, w której macie do zgarnięcia dwa podwójne zaproszenia na film Lalka do sieci Kin Helios. Za chwilę o tym pogadamy, ale najpierw chciałem się dowiedzieć, jaka jest w ogóle ta nowa lalka. I o tym też między innymi miałem okazję trochę poplotkować z panem Borysem Szycem.
1: Na pewno jest bliska oryginału, na pewno jest w takim dobrym tego słowa znaczeniu klasyczna. Klasyczny film, ale no... z wielkim, wielkim rozmachem, niezwykłym, i to była wielka przyjemność znaleźć się w tej wyselekcjonowanej obsadzie i spędzić sobie razem tam czas, no bo to była taka dla nas też genialna przygoda.
0: No i o to chodzi, tak to powinno wyglądać. A jeżeli chcielibyście się wybrać na lalkę do sieci Kin Helios, no to odpowiedzcie na moje pytanie. Gdzie byście zabrali Izabelę Łęcką, by ją poderwać i jej trochę zaimponować? Czekam na wasze głosówki na WhatsAppie Meloradia. Do zgarnięcia dwa podwójne zaproszenia. Kto będzie kreatywny, kto będzie najlepszy? Przekonamy się za moment. Naszego WhatsAppa szukajcie na meloradio.pl. Hej!

0: Modelki Wodarskie, każdy twój ruch w Meloradio, 25 minut po godzinie 10. Podkręcamy tempo i przypominam, że walczymy o 2 podwójne zaproszenie na film Lalka do sieci King Helios. I moje pytanie konkursowe brzmiało: gdzie byście zabrali Izabelę Łęcką, by ją poderwać i jej trochę zaimponować? Rafał!
1: Izabelę bym na kebaba zabrał z sosem totkowym.
0: No super, pewnie by ją piekło 2 razy. Czekaj, co? Artur?
2: Myślę, że Izabeli Łęckiej najbardziej by zaimponowało, jakby mogła być i przyglądać się podcastowi Filipa Heizera z jego żoną.
0: No rozumiem, Artur, rozumiem też, że masz takie możliwości, by się tam pojawić i w związku z tym, panowie, gratuluję wam serdecznie, bo te zaproszenia są już wasze.
3: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
5: Zapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
6: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
5: Fantastycznie.
4: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Mello Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona Edusho Family, 250 gramów, druga gratis. A litrowe mleko z Mlecznej Drogi, 3 plus 3 gratis.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
10: Marian, a po całym tygodniu pracy?
11: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
10: I jeszcze przyceny na urodziny mają. To podwójny powód do kupowania.
12: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
13: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
12: Od czwartku 10 jaj świeżych od zielononóżki Kotlina Natury tylko 9,99, a pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
15: Castorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
15: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
16: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
15: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
18: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
19: Taniej kupować.
17: A, no to w Media Expert.
20: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4490.

0: się robi, żeby nie było markotnie, jak jest jesień?
1: Je się łakocie z delikatesu w centrum.
2: Do środy bombonierka Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 11,99. Limit 8 sztuk na delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
3: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do Ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
4: Po reklamie. Autopromocja. Festiwal Ant On Air.

0: Powiem wam, że uwielbiam tę nutę. Jest tak pozytywna, tak lekka. I mówi wbrew pozorom o mega ważnych rzeczach. I tego wam życzę. Kiss od Disney w Meloradiu. Czas na odrobinę nowości.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: No startujemy na grubo. 19 minut do godziny 11. Ladies and gentlemen, pan Tiesto, istna legenda od 3 dekad grająca i serwująca naprawdę mocarne numery, które dbają o szereg genialnych imprez, powraca z nowym singlem. Trochę powiem tak, cofniemy się do roku mniej więcej 2005. No Tiesto już niejednokrotnie mówił o tym, że on chce wrócić do tego, jak to było kiedyś, że jemu te brzmienia pasowały. Chce poczuć ponownie ten klimat. No i ta obietnica została nam dowieziona nie tylko przez Prismatic, który macie w dobrym Melo, tak, słuchajcie uważnie dzisiaj Melo Radia po 22, ale też między innymi przez te nowe projekty. Hard to be around. No powiem tak, miałem okazję już usłyszeć i jest naprawdę grubo, także róbcie głośniej, bo nutka, istny sztos.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: jestem w dosyć niekonwencjonalnej sytuacji, bo dwóch facetów właśnie jest pod stołem emisyjnym i nie wiem do końca, co z tym zrobić. Są to nasi technicy, którzy dbają o to, żebyście zawsze mieli najlepiej brzmiące melo.
1: Co cicho?
0: Bardzo dziękuję za pomoc. Axwell Bonny i Whatever Enters Yon, to jest Melo Radio. Słuchajcie, już niedługo, bo dosłownie minutę przed 11:00 najnowsze newsy.
2: A już o 11:00 zagramy
0: Fast Boy Music Sounds w Melo Radio. Ci dwaj będą pięknie podkręcać tempo punktualnie o 11:00, kiedy jeszcze inni będą gadać.

0: ze wschodem niedzielnego słońca.
1: After w Melo Radio.
0: W niedzielę od 10. Opoka, zapraszam.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty polecamy. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 5,99 za kilogram oraz winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
6: Phonix Ból Uszu Max.
5: Słucham?
6: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
5: Phonix Ból Uszu Max?
6: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.

0: Tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś filety z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 41% taniej. 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie produkty chemiczne do prania, sprzątania i zmywania, drugi tańszy produkt 60% taniej. Miksuj dowolnie.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
4: Czyta lektor AI.
5: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
6: Z aplikacją idealna na obiad. Szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz jedynie 99 groszy za kilogram.
5: Stokrotka.
7: O reklamie. To jest Melo Radio. Pogoda.
8: Przed nami już niebawem te najcieplejsze godziny dnia. W Opolu i regionie około godziny 15 termometry pokażą 22 stopnie. Bardzo przyjemnie jak na początek października i przyjemny szykuje się również weekend w regionie. Pozostanie pogodnie, a temperatura zarówno w sobotę, jak i w niedzielę będzie wzrastać maksymalnie do 21 stopni. Chłodniej ma się zrobić dopiero na początku przyszłego tygodnia.
7: Są newsy Melo Radia.
8: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Policjanci, strażacy oraz ratownicy medyczni z Opola wzięli udział w ćwiczeniach, których celem było doskonalenie koordynacji działań w sytuacji kryzysowej. Scenariusz zakładał zatrzymanie pociągu na bocznicy, konieczność ewakuacji i niedopuszczenie do konfrontacji grup pseudokibiców. Służby doskonaliły przede wszystkim współdziałanie. Sztukę zbierania grzybów też warto doskonalić. Opolskie lasy pełne są grzybiarzy. Powinniśmy iść do lasu właściwie wyposażeni, mówi grzyboznawca Joanna Gąsior.
9: Zabieramy ze sobą wiklinowe kosze lub jakieś lniane, przewiewne siatki, ponieważ w foliowych torebkach grzyby mogą się zaparzać.
8: Z kolei opolskie służby apelują na grzyby tylko z naładowanym telefonem, latarką i w odpowiednim ubraniu oraz na trzeźwo. Kilka dni temu poszukiwany już po zmroku w rejonie Strzelec Opolskich grzybiarz miał, jak się okazało, 2 promile alkoholu w organizmie. A jesień to również dorodne dynie. W opolskim zoo przez cały październik ma być dostępna dyniowa kraina pełna jesiennych dekoracji. Przy okazji przypomnę, że od października zoo jest czynne od 9 do 16. Opolskie lamy dziś się rozpoczynają. Ten temat za godzinę.
10: Minuta do 11, newsy Melo Radia i Marcin Sikora.
11: Wróci obowiązkowy pobór do wojska. Takiego scenariusza nie ukrywa Ministerstwo Obrony. To perspektywa najbliższych lat. Demografia jest nieubłagana i same zachęty to za mało, mówi wiceszef resortu Paweł Zalewski.
12: W ramach którego będziemy w sposób bardzo skondensowany w ciągu kilku miesięcy tworzyć program przeszkolenia.
11: Jednocześnie wojsko pracuje nad nowym systemem szkolenia dla rezerwy.
13: Ja nie chcę do wojska.
11: Nie musisz. Przynajmniej na razie. Ukraińska stolica sparaliżowana po nocnych atakach. Rosyjskie drony uderzyły w główne przeprawy przez Dniepr. Działa tylko jeden most. Kanclerz Niemiec z najgorszym wynikiem w historii sondażu Deutschland Trend. Tylko 10% badanych jest zadowolonych z pracy Friedricha Merca. 1000 kości sprzed 240 milionów lat. Tyle archeolodzy odkryli na stanowisku w Miedarach w województwie śląskim. To największy na świecie zbiór szczątków gadów sprzed ery dinozaurów.
14: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
10: Jaki jest twój ulubiony dinozaur, Marcin?
11: Taki, który nie

Jakby coś z nimi, nie róbcie pompek, bo są w to bardzo dobrzy. Offenbach i Sir Sailor, 4 to the Floor w Meloradiu, 16 minut po 11. Ja w trakcie Tomorrowland robimy z nim pompki i to był, znaczy fajnie było, ale no chłopaki mnie po prostu zniszczyli. Nieważne. Słuchajcie, dzisiaj mamy piątek, piąteczek, piątunio i tak pomyślałem sobie, weźmy trochę wyluzujmy, pośmiejemy się, poczilujmy i w ogóle i tak dalej. I mam do was pytanie. Kiedy piątek jest idealny? WhatsApp Meloradia, czekam na głosówki, nagrywajcie je na meloradio.pl, tam macie bezpośredni odnośnik. Kiedy piątek jest idealny? Czekam na ultrafajowe głosówki. Niech słyszy cała Polska i dajmy sobie dużo uśmiechu, łakocie i witaminy. Hej!

0: Robin Schulz, Water Matthew, Take It Slow w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo. 27 minut po 11. No jest przepięknie. No bo jest piątek. Ale kiedy ten piątek jest idealny, to sprawdzam ze słuchaczami Melo Radia. Na WhatsAppie między innymi prosiłem o głosówki. Alicja!
1: Z tej strony Alicja. Siema. Kiedy teta zmusza cię, żebyś jechała na grzyby, chociaż ty bardzo nie chcesz.
0: Słuchaj, stary wie co mówi, będzie fajnie, kiedyś będziesz to doceniać. Łukasz?
2: Dzień dobry.
0: Siema.
2: Piątek jest sam w sobie idealny, tym bardziej, że tego dnia 90% Polski po prostu udaje, że rusza myszką.
0: Solidarnie udajemy, że ruszamy myszką. Brawo! Brawo, Polsko! Mamy piątek, czekam na kolejne propozycje, kiedy piątek jest idealny. WhatsApp Meloradia, gdzie jest?
3: Hej, tu Meloradio. WhatsAppa znajdziesz na meloradio.pl.
4: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

to promocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Marshmello, Don Diablo i Tiesto. Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego tego Melo. Słuchaj już dziś po 22 tylko w Melo Radio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: dzień. Autopromocja. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
2: Kogo?
1: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
2: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
1: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
2: Tak, jest posterunkowy Cezary.
1: No, więcej na szkłomazgo.pl.
2: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
1: I Cezary Pazura.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
3: Media Expert, taniej masz. Muzyka i głos.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś kujawski litrowy olej rzepakowy z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. A świeże jaja ściółkowe wielkość M. Tylko 20,99 za opakowanie 30 sztuk.
3: Lidl. To się opłaca.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm. We'll be right back.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.

0: Naprawdę, jak dobrze, że wy nie słyszycie tego, co się dzieje poza anteną, bo byście pomyśleli, że jestem nienormalny. Co, Marcin?
1: No ja tak czasem myślę.
0: No i to jest też fajne i to też jest jakby okej i buja, no.
1: Ale ja też jestem nienormalny, ha, ha, ha.
0: No i dlatego pracujemy w radiu, a wy nas słuchacie. Smolasty i trips duże oczy to za nami. Na duże oczy można wiele rzeczy załatwić, ale też trzeba się postarać i tego nie nadużywać. Dzisiaj sprawdzamy, kiedy piątek jest idealny. Seba ma pewien pomysł, halo?
2: Siemanko!
0: Yo!
2: Piątek, piąteczek, piątunio jest najlepszy wtedy, kiedy zaczyna się w poniedziałek, a kończy w niedziela. Pozdrowienia. Nie od Sosenki z Katowic.
0: Można powiedzieć, że to takie załamanie czasoprzestrzeni. Czy to coś złego? Broń Boże, to jest bardzo dobry pomysł, tego wam życzę. I cały czas pytam o to. Kiedy piątek jest idealny? Czekam na głosówki, które możecie nagrywać na WhatsAppie, a nasz WhatsApp jest gdzie?
3: Hej!

0: to dla tych, którzy są bardzo zmęczeni po całym tygodniu. Gnarly Wasted w Meloradio, 9 minut do 12. Panie Marcinie, dzień dobry.
1: Tak, dzień dobry, no słucham.
0: Co pan w newsach ma?
1: A ja przynoszę pieniądze od rządu.
0: O, proszę pana!
1: Dowiecie się na co?
0: O.
1: Bo nie dla wszystkich.
0: No jak zwykle po prostu, no nic nie dadzą.
2: A już o 12 zagramy
0: Gordo Renizone Valti, Loco Loco. Contigo. Tak, ja mam piątek dzisiaj. Piątkowo zagram też to punktualnie o 12.
2: To jest Meloradio. Reklama.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, dwie rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
11: W 29 urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także filet z kurczaka 44% taniej. 13,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 października. Cena przed obniżką 24,99.
12: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
13: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
14: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem, bankiem BNP Paribas.
15: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
16: Uwaga, uwaga! Preszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
17: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
2: O reklamie.

0: Bardzo ciepło jak na początek października w Opolu i regionie. Dzisiaj 22 stopnie, maksymalnie około godziny 15. Odczuwalna temperatura mniej więcej na podobnym poziomie. Popołudnie przed nami również pogodne, chociaż zachmurzenie lokalnie jeszcze może wzrosnąć. Jeżeli chodzi o weekend, to maksymalnie 21 stopni prognozują synoptycy dla Opola zarówno na sobotę, jak i na niedzielę.
1: Są newsy Melo Radia.
0: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Sezon grzewczy rozpoczęty i są już pierwsze przypadki zatruć tlenkiem węgla. Opolskie służby interweniowały w ostatnich dniach, m.in. w domu jednorodzinnym w gminie Ujazd, gdzie doszło do zadymienia podczas rozpalania pieca węglowego. Do szpitala trafiła mieszkająca tam kobieta, która źle się poczuła. Trójka jej dzieci nie wymagała pomocy medycznej. Jeszcze zdążycie z kontrolą pieców i kominów przed zimą. A drogowcy przed kalendarzową zimą chcą zdążyć z rozpoczętym wczoraj remontem żelbetowego wiaduktu w ciągu ulicy Rejmonta. Prace mają potrwać do 23 grudnia. Uwaga na ruch wahadłowy. W Opolu w najbliższych dniach posypią się nagrody. To na 24. Festiwalu Filmowym Opolskie Lamy. Filmy zostaną nagrodzone w kategoriach filmów pełno- i krótkometrażowych oraz amatorskich. Swoich faworytów wybiorą też widzowie i sporo będzie wydarzeń specjalnych.
2: Będziemy mieć kolejną współpracę z projektem Spotlight, czyli z Uniwersytetu Opolskiego. Będą pokazane filmy, które dotykają wielojęzyczności, pieśni lasu. Będzie to seans z zapachami.
0: Mówiła organizatorka Marta Wolna. Festiwal Filmowy Opolskie Lamy dziś się rozpoczyna. Potrwa do 10 października.
3: Minuta do 12. Newsy Melo Radia i Marcin Sikora.
4: Garaże, przejścia podziemne czy stacje metra będą do końca roku oznaczone jako miejsca schronienia. To ponad 80 tysięcy lokalizacji. Jednak wiele zależeć będzie od tego, czy ktoś nas tam w ogóle wpuści, przyznaje wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz.
5: Strażacy pokazują również, które obiekty są dostępne przez cały czas, a które ewentualnie są czasowo dostępne.
4: Miejsca schronienia mają być udostępnione w momencie włączenia syren alarmowych. Kierowca elektrycznego jednośladu, który potrącił policjanta, został zatrzymany. Do zdarzenia doszło wczoraj na Lubelszczyźnie. Mężczyzna nie chciał zatrzymać się do kontroli. Znów będzie można dostać pieniądze na przydomowe magazyny energii. 20 października ruszy nabór wniosków, ogłosiło Ministerstwo Klimatu. Polacy nie chcą zakładać firm. Takie plany ma tylko 3% z nas, pisze o tym Puls Biznesu.
6: Coś bym powiedział, ale w sobie nie bardzo wiem co.
4: Może byś firmę założyła, nie tak tylko mówisz.
6: Nie, ja dziękuję.
1: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Kiedyś to była taka grupa raperów, która się nazywała Firma. Mam nadzieję, że to jeszcze pamiętacie. Nie będę cytował, bo to trochę mi nie wypada o tej porze. Ja jestem Adi, mówię wszystkim siemanko, loko loko, zaczynamy. I najważniejsze, wszyscy razem powtarzamy, kiedy inni gadają, my już gramy. No, teraz wy?
4: Kiedy inni gadają, my już gramy.
6: Tak? No, i proszę to potraktować. Dobra. Jako motto, można sobie wytatuować.

0: Swedish House Mafia, Luckily Happiness is so sad, Melo Radio. 15 minut po 12. Piąteczek, piątunio, mamy to, udało się. No ale też od razu pytamy, kiedy ten piątek jest idealny. Paweł.
1: Piąteczek jest idealny, kiedy to już jest koniec, nie ma już nic, jesteśmy wolni, możemy iść.
0: Lepiej bym tego nie podsumował zdecydowanie. Julia?
2: Najlepszy piątek to taki, po którym zaczyna się urlop.
0: No to jest w ogóle on bez skitu, to jest najlepszy piątek. Ale może wy macie jakieś inne zdanie w tej materii, jestem mega ciekawy. Dajcie znać o tym na WhatsAppie Meloradia, którego znajdziecie na meloradio.pl. Hej!

0: Paraiso i Lost Frequencies. Mary Rose i 28 minut po 12. To kiedy ten piątek jest idealny? WhatsApp Meloradia i Timi.
1: Najlepszy piątek to jest taki, po którym się go nie będzie pamiętać.
0: Znaczy, powiem tak, wiem, o co chodzi i ja nie wiem do końca, czy to jest taka super, ultra, mega, hiper odpowiedź. Z wiekiem mam wrażenie, że to się trochę zmienia. Ale chociaż, czy ja wiem, Magic System, Magic in the Air, odrobina magii jeszcze w tej godzinie.
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: To jest Melo Radio. Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach na euro.com.pl.
5: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ukośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
6: Skąd do szkoły wziąć coś na mózg i ząb? Kto pomoże tu?
7: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 19,99, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy śliwki 3,49 kilo. Cena przed obniżką 5,99, limit 3 kilo na Delikartę. W delikatesach Centrum.
8: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
9: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
10: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie pomidory malinowe Luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. I banany Luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
14: Wszystko, czego dziś chcę,
15: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Pepsi 1,5 litra, jedynie 4,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej kujawski 5,99.
16: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
17: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2. Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.

0: klubie mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
2: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
1: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.

0: Tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Po reklamie.

Filipek, Nel i będzie jaśniej w Meloradio. 18 minut do godziny 13. Podkręcamy tempo w piątek, piąteczek, piątunio i też to jest dobra chwila na to, by przypomnieć wam, że możecie ten piątek spędzić bardzo fajnie, bo możecie zgarnąć siano 500 zł w ramach szybkiej kasy. Nie czekajcie, tylko ej, zróbcie to od razu. Jeżeli akurat gdzieś tam macie, nie wiem, laptopa, nie wiem, smartfona gdzieś pod ręką, na pewno rolki przeglądacie, no ja was znam przecież, no. Chyba, że jedziecie autem, to niech to zaczeka, ale generalnie wejdźcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje i tam napiszcie, na co byście to wydali. A dzisiaj jeszcze do was zadzwonimy z dobrym info.

0: Silva Bumpa, On Tonight i 8 minut do godziny 13. Podkręcamy tempo i dobrze, że podkręcamy, bo jest piątek i ja aż z wrażenia powoli tracę głos. Czekajcie. Teraz lepiej. Ze mną Ula Harciarek, siemanko.
1: Cześć, tak, piątek, w końcu.
0: Czekałaś?
1: No oczywiście.
0: A co będziesz robiła w weekend?
1: Będę się bawić.
0: Będę się bawić? Dobrze.
1: Tak?
0: Bardzo dobrze. A
1: będę się bawić, a w newsach między innymi o bardzo ważnym meczu.
0: Bardzo ważny mecz. Koniecznie zostańcie z Melo. A już o 13 zagramy Toby Romeo Fly High, czyli prawdziwy odlot. Ten odlot był naprawdę fajny, to ten numer usłyszycie o 13, a wtedy przywitam was na pokładzie Melo Radio Airbus.

0: to promocja. Nikt nie opowie wam tej historii lepiej niż oni. Iga Dudziuk i Mikołaj Kujawiński.
1: My się poznaliśmy w studiu, pamiętasz? Mhm. Czuję, że całe się już rumienia widzę na podglądzie.
2: O, jak zobaczyłam twój mic, to się zauroczyłam.
1: To jest w ogóle coś na pograniczu kosmicznego cudu. Inni takie programy planują 2 lata z wyprzedzeniem, wiesz?
2: To prawda.
0: Codziennie, od poniedziałku do piątku, dzieje się cud. 14:18 Freak Fight w Melo Radio. Autopromocja. Reklama.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
5: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same. Dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama, pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Opolskie stawia na włączenie społeczne. Fundusze europejskie wspierają kluby integracji społecznej, ośrodki wspierania ekonomii społecznej i zakłady aktywności zawodowej, gdzie każdy może się rozwijać i odzyskać pewność siebie.
10: Kiedyś nie wiedziałem, od czego zacząć, a dziś mam plan i wsparcie.
11: U mnie było podobnie. Spotkania z doradcą, warsztaty i szkolenia dały mi poczucie, że mogę więcej.
9: Tak działa włączenie społeczne. Praktyczne wsparcie, realne możliwości i indywidualne podejście. Sprawdź, co fundusze europejskie mogą zmienić u Ciebie. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
0: Po reklamie.

0: Dokładnie minuta do godziny 13. Newsy Melo Radia są. Jest też Ula Harciarek.
1: To sonny dzień dla kadry Jana Urbana. Piłkarska reprezentacja zagra wieczorem z Rumunią w dywizji B Ligi Narodów, mówi pomocnik Wiktor Nowak.
2: Cel, jak jest ten mecz, no to tylko, żeby odnieść zwycięstwo w Warszawie i żeby te punkty zostały w Polsce.
1: Mecz na Stadionie Narodowym o 20:45. A w związku z meczem biało-czerwonych będą utrudnienia w Warszawie. Ograniczony zostanie wjazd na Saską Kępę. Obrońcy praw zwierząt będą protestować. Nie zgadzają się z proponowanymi rozmiarami kojców dla psów. Protest w niedzielę o 13:00 przed Ministerstwem Rolnictwa w Warszawie. Polacy w związkach niechętnie podejmują wspólne decyzje finansowe. Robi to mniej niż połowa, wynika z badania Banku Santander. 39% ukrywa wydatki przed drugą połówką.
0: Ale brzydko. No, naprawdę, słuchajcie, nie robi się tak. Trzeba czasem powiedzieć, że się kupiło coś fajnego. Na przykład motocykl.
3: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Ja wiem, że drugi raz o tym jednoślacie wspomniałem, przepraszam, no po prostu ładna pogoda jest i dzisiaj mam zamiar z tego skorzystać. A przy okazji jestem Adi i zapraszam serdecznie do 14, bo kiedy inni gadają, my już gramy. O! Tobi Romeo i Fly High na początek.

Thomas Gray, Use Ray Heaven w Melo Radio. 15 minut po godzinie 13. Podkręcamy tempo i tylko przypomnę, że akurat jeżeli planujecie dzisiaj po 22 jakoś mocno szaleć, to my chętnie do tego dołączymy, bo zaoferujemy wam totalny sztos w postaci dobrego melo, także szykujcie się na ultra, mega, hiperfajowskie spotkania z muzą, która no na pewno was zaczaruje. A że lubicie imprezowanie, o czym doskonale wiem, no to warto sobie odpalić, zwłaszcza że podczas dobrego melo spotkacie się też m.in. z Robinem Schulzem. Headlights, pamiętajcie o tym, żeby światła w samochodzie mieć zawsze włączone.

cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Armin van Buuren, Sasha i Everlasting w Melo Radio. 27 minut po godzinie 13. Podkręcamy tempo. Z Arminem też się usłyszycie w dobrym Melo, a ja w tej godzinie przygotowałem dla was jeszcze m.in. Lioxa, a będzie też m.in. Liwka, no i David Guetta i Sia. Najważniejsza ich współpraca moim zdaniem, czyli Titanium. No uwielbiam tę nutę i chyba mogę powiedzieć, że to jest no śmiało jeden z największych przebojów.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na stąpę tarczyń, który rozsuł się w drobny mak.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, dwie rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
6: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.

0: i 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Długie jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona Edusho Family, 250 gramów, druga gratis. A litrowe mleko z Mlecznej Drogi, 3 plus 3 gratis.
7: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
8: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
9: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
8: Czyli frosty kupiłeś?
9: Prościej się nie da.
10: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
11: Uwaga, uwaga! Preszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
12: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
13: O reklamie. Autopromocja. Festiwal Ant On Air w Meloradio.

No jak grać, to przede wszystkim tak, żeby człowiek od razu złapał trochę radochy na twarzy. Calvin Harris, Florence Welch i Sweet Nothing. Podkręcamy tempo w Melo Radio. Dobrze trafiliście. I raz jeszcze o tym przypomnę, bo to jest ważne i przede wszystkim chodzi o to, żebyście mogli na tym skorzystać. Guys! 500 zł dzisiaj do zdobycia. Tylko za to, że wejdziecie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. I tam napiszecie, na co byście te pieniądze wydali. Zgłaszajcie się, bo dzisiaj zadzwonimy do kogoś z was. Przekażemy dobre informacje. No i przede wszystkim wy sobie będziecie mogli to wydać właśnie na to, na co chcecie. Ale też doradzę, że im bardziej szalony pomysł, tym lepiej. Więc naprawdę eksperymentujcie, bądźcie kreatywni. Inaczej, nie ograniczajcie się, a wiem, że stać was na wiele pod tym kątem.

0: James Hype i Confession w Meloradio, 8 minut do godziny 14. Podkręcamy tempo. A w studiu Freak Fighty, Iga, Mikołaj. Poczekaj, hej, bo znowu
1: cza. No właśnie, dziękuję.
0: Musimy w ogóle porozmawiać z kimś, kto odpowiada za ten stół, żeby ten mikrofon był od razu do góry.
1: Zobacz. Albo musimy porozmawiać z kimś, kto go opuszcza na dół bez przerwy.
0: Znaczy to samo się robi przecież.
1: To samo się robi.
0: No tak.
1: Samo się zrobiło.
0: Słuchaj, znasz się na tym tak samo dobrze jak ja, więc mi tu nie... Dziękuję.
2: A już o 14 zagramy
1: Fire, Fire, Shimza. Ja nigdy wcześniej nie widziałem, żeby się samo opuściło.
0: No bo nie byłeś tu o godzinie 10.
3: Rodzice, nie kłóćcie się.
0: Stary, zapraszam cię w poniedziałek o 10, zobaczysz.
1: Ja to zgłoszę jako Buga. Mam teraz doświadczenie w becie.

Autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Marshmello, Don Diablo i Tiesto. Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego zapiętego Melo. Słuchaj już dziś po 22 tylko w Melo Radio. Melo to twój

0: 10 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
5: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
6: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
5: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Mamy XXI wiek, technologie, AI, a zdrowie psychiczne dzieci nadal przegrywa z brakiem środków. Pomóż. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.

0: Urodziny liczą się prezenty, więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. I banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
9: Po reklamie. Autopromocja.
10: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor. Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
11: i mocno podkręcone tempo.
12: Klubie albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
10: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
9: Autopromocja. To jest Melo Radio.
13: Minuta do 14, czas na newsy Melo Radio.
14: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
15: Ceny paliw w dół w weekend i poniedziałek. Benzyna 95 ma kosztować nie więcej niż 6,73 zł, 98 7,59, a diesel 7,88. Będzie dofinansowanie na przydomowe magazyny energii. Nowy program ogłosiła minister klimatu i środowiska. Program wystartuje 20 października, ale będziemy refinansować wydatki poniesione także wstecz, mówi Paulina Henik-Kloska.
16: Mamy, co bardzo ważne na ten program, 1 000 000 zł, więc wielu obywateli będzie mogło z niego skorzystać.
15: Maksymalne wsparcie to 19 000 zł. Magdalena Fręch odpadła w drugiej rundzie turnieju WTA w Pekinie. Tenisistka przegrała z Czeszką Nicolą Bartnukową. Polacy nie chcą zakładać swoich firm. Na własny biznes w ciągu najbliższych 3 lat planuje postawić tylko 3% pytanych.
17: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: jest Freak Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: Mamy piątek, słuchajcie, wreszcie, dzisiaj się wydarzy tak dużo rzeczy, że ja nie wiem od czego zacząć.
2: No właśnie, to będzie taki piątek, po którym myślę, że docenimy ten weekend, bo będzie się działo naprawdę, naprawdę dużo, więc mam nadzieję, że zostaniecie z nami do samego końca.
1: I dlatego, że będzie się działo tak dużo, to zaczynamy tę godzinę od pojedynku płci. Już za moment, już za chwilę.
2: Za chwilę przypomnimy reguły, szczegóły i gdzie dzwonić.
1: Iga, Mikołaj, siemanko.

0: Lizo, weekend, my już czujemy weekend doskonale w kościach, a teraz was zapraszamy do pojedynku płci. Panie, panowie, dzwońcie do nas do studia. 321-321-777.
1: Zasady pojedynku płci są nowe, więc przypomnimy je od razu, że panie będą wcielały się w rolę panów, a tak, panowie w rolę pań i będą reagować na przedstawiony przez nas scenariusz tak, jakby zareagowała właśnie według nich ta druga płeć.
0: 321-321-777. Czekamy na wasze telefony. Panie, panowie, dzwońcie. Dzisiaj wyjątkowo bawimy się w pojedynek płci o godzinie 14, bo mamy dużo atrakcji przygotowanych.

0: What if Neptunika, pojedynek płci, tak się nazywa nasza zabawa dzisiaj wyjątkowo o godzinie 14.
1: Tak jest i szukamy teraz dżentelmena, który podejmie to nasze wyzwanie, by wcielić się w kobietę i zareagować na przedstawiony przez nas scenariusz. 321 321 777 to jest numer, pod który dzwonicie.

0: chodź ze mną.
1: Dobra, 18 po 14.
2: Pojedynek płci.
1: Wow, mamy dzisiaj fajną scenkę przygotowaną z Mikołajem.
0: Bardzo na czasie.
1: Sylwia Mateusz z nami, cześć.
0: Cześć.
3: Cześć.
1: Słuchajcie, cześć, wcielicie się w siebie nawzajem, że tak powiem.
0: No, można to tak ująć. Sylwia, ty wejdziesz w buty mężczyzny, Mateusz, ty przyodziejesz przebranie kobiety i będziecie reagować na sytuację, którą już teraz wam przedstawimy. I wsłuchajcie się uważnie, ponieważ mówiliśmy, że to jest na czasie. I sytuacja dzisiaj to przegrany mecz reprezentacji Polski.
1: Sylwia, proszę, panie przodem, jak by według ciebie zareagował mężczyzna na przegrany mecz Polski?
3: Nie wierzę. Aczkolwiek wierzę. Dobra. Stało się. Kochanie, wiesz co, zapraszam cię na kolację, musimy odreagować. Lepsze winko i w ogóle, bo w sumie to wierzyłem, ale nie do końca. Nie udało się? Nie, trudno. Będzie kolacja, a później pomyślimy. Także zapraszam.
1: Ja to kupuję, Mikołaj.
0: Tak, pierwsza część była mega realistyczna. Druga z odreagowaniem przy kolacji, no widzę to też.
1: Mateusz.
0: Ja bym tak nie zareagował, ale widzę, że istnieje taki facet.
1: Ty jesteś singlem. Jak zareagowałby Mateusz, zareagowałaby dziewczyna?
4: A nie mówiłam, starali się jak nigdy, a wyszło jak zawsze.
0: A nie mówiłam, to jest słowo klucz.
1: I co, i że już?
0: Jak dla mnie to powiedział wszystko, dosłownie tak jak powiedziałaby to kobieta. Zwłaszcza, a nie mówiłam.
1: Moim zdaniem, szczerze, wygrywa Sylwia. Czy zgadzamy się z tym?
0: Jury zgadza się, jednogłośnie. Sylwia, brawo!
3: Dzięki.
1: Ale Mati, też nieźle.
0: Bardzo realistycznie, aż miałem ochotę wyjść z domu.
2: Bo jedynek płci. Freak Fight.
1: A to nie byłoby tak, że po prostu byś rzucił klapkiem w telewizor?
0: Nie, wiesz co, ja już się poddałem. Your money.

0: Sexy Magic w Meloradiu, tak podkręcamy tempo we Freak Fight'cie.
1: Ale magia, jeżeli chodzi o muzykę, to jeszcze będzie się działa w tej godzinie Freak Fight'u, ponieważ będziemy mieli dla was coś zupełnie nowego.
0: Jak co piątek, także nadstawcie uszu i już za moment wam to gramy.
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: To jest Meloradio. Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. Żeby się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl. Dużo
5: dobrego. Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
6: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
11: Uwaga, uwaga! Fryszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
12: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na fryszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
13: Przesiądź się na oszczędności!
14: Dojeżdżasz do szkoły lub pracy? Pragniesz podróżować bezpiecznie, szybko, wygodnie i tanio? Kup zatem imienny bilet okresowy, tygodniowy, miesięczny lub kwartalny na pociągi Regio. Płać mniej, podróżuj więcej. Bilet okresowy pozwala zaoszczędzić około 47% kosztów przejazdu oraz umożliwia nieograniczoną liczbę przejazdów pomiędzy stacjami odcinka, na który kupiono bilet. Szczegóły na bilety.polregio.pl. Polregio SA. Budujemy dobrą kolej, budujemy dobre relacje.
15: Marian, a po całym tygodniu pracy?
16: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
15: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
17: Media Expert, taniej masz.
18: Po reklamie.

0: nasze ulubione modelki, Włodarski, chyba że z tobą, tak się podkręca tempo we Freak Fightie. Co piątek gramy wam nowości. Dzisiaj ziomek, który jest absolutnym mistrzem, wrócił właśnie z trasy koncertowej. Był w Chinach, był w Japonii, był w Europie. Kaszmir.
1: Kaszmir i ma dzisiaj dla nas numer, który wyczytałem w internecie, że gdzieś tam podobno zmieścił w jakimś swoim secie w Palladium i ludzie czekają na więcej właśnie z tego seta. No to my mamy ten pierwszy utwór, który... No tak jesiennie nawet brzmi.
0: No ale nadal jest podkręcone tempo. No
1: oczywiście, Bonfire to nowy Kaszmir w Melo Radio we Freak Fightie.
2: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Do 15 zagramy!
1: No i tak wam właśnie zagramy punktualnie o godzinie 15.
2: Nie mogliśmy wejść do studia, ja to powiem.
0: Reklama. Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
3: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Wizir, kapsułki do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 23,99 za opakowanie. 19 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl / ceny w dół.
7: Opolskie stawia na włączenie społeczne. Fundusze europejskie wspierają kluby integracji społecznej, ośrodki wspierania ekonomii społecznej i zakłady aktywności zawodowej, gdzie każdy może się rozwijać i odzyskać pewność siebie.
8: Kiedyś nie wiedziałem, od czego zacząć, a dziś mam plan i wsparcie.
9: U mnie było podobnie. Spotkania z doradcą, warsztaty i szkolenia dały mi poczucie, że mogę więcej.
7: Tak działa włączenie społeczne. Praktyczne wsparcie, realne możliwości i indywidualne podejście. Sprawdź, co fundusze europejskie mogą zmienić u Ciebie. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
10: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
11: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
10: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
12: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 zł za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
10: Sposób na Twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
14: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
13: Mój wybór. Grażyna Wolszczak.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
2: Janie, skarpeta na pieniądze.
3: Się rozpadła.
2: Noż do 100!
3: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
4: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
5: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
6: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
5: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a schab wieprzowy bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu, kilogram jedynie 7,99, 3 kg na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Cześć, tu Baza!
8: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
9: Czekają na Was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
10: I spotkanie z nami na żywo.

0: wejść na eventim.pl.
1: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
2: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
3: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
4: Kogo?
3: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
4: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
3: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
4: Tak, jest posterunkowy Cezary.
3: No, więcej na szkłomazgo.pl.
4: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
3: I Cezary Pazura.
5: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
6: Po reklamie.

0: Minuta do 15, czas na newsy Meloradia.
1: Ula Harciarek on the mic.
2: Poznań, Wrocław lub Bydgoszcz, to tam mogłyby powstać stałe bazy amerykańskich wojsk. Wszystko wskazuje na to, że będzie to zachodnia Polska. Dziewczyny nie badają piersi. Jak wynika z danych Eurostatu, Polska jest wśród państw o najniższym odsetku badań w kierunku raka piersi. 33 tysiące nośników z muzyką nazistowską zabezpieczyła niemiecka policja. Przeszukania odbyły się również w Polsce. Kosmos będą podbijać polscy naukowcy. Politechnika Śląska chce rozwijać współpracę z NASA. Mówi menadżer misji kosmicznych Artur Chmielewski.
3: Bo są mądrzy ludzie, bo są studenci. Właśnie o Księżycu, jak budować bazę, żeby zrobić drogi, łaziki, drony.
2: Studenci mają też odbywać staże w NASA.
4: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Mamy godzinę 15, słuchacie Freak Fightu i w tej godzinie udowodnimy wam, że chihuahua to nie pies.
0: No, wszystko co jest mniejsze od kota to chyba nie pies, nie?
1: Self-aware, tak zaczynamy.

0: Jonathan Bledka, Gips, Róż w Meloradiu. Tak się podkręca tempo. Heizerowie to jest nasz ulubiony temat, ten związek jest...
1: Wjechał drugi odcinek.
0: I mamy dźwięk, w którym Bianca Heizer mówi o swoich marzeniach. Posłuchajmy.
2: Ja mam męża, mam psa, ja bym się tylko czułały. To jest moje marzenie. Nie miałam marzeń już, naprawdę wszystko już wyczerpałam. Już jestem szczęśliwa, jestem najszczęśliwszą osobą na świecie.
1: Fajnie mieć 20 lat i nie mieć już marzeń żadnych.
0: To jedno, ale drugie, wreszcie rozwiązała ten kłopot. Chihuahua to nie pies.
1: No tak, no bo psa już ma.
0: W sensie Heizera?

0: 17 po 15.
1: Szybka kasa na weekend w Melo Radio.
0: To jest ulubiony moment Mikołaja w ogóle w życiu.
2: Chcecie, to
0: pieniędzy.
2: Dostaniecie tak zwane kasę oczywiście. 500 zł do wzięcia. Dzwonimy dzisiaj
0: do Moniki.
2: Do Moniki.
0: A Monika
2: to
0: odebrała.
2: Już jest, super.
0: Cześć Monia, Iga, Mikołaj, Melo Radio.
3: Cześć.
0: Czy już zaczęłaś weekend?
3: Za jakieś pół godzinki.
0: O, to
2: idealnie
0: jest fantastyczne.
2: I perfekcyjnie wręcz się składa. Monika, byłaś na meloradio.pl. Powiedz, na co by ci się przydało 5 stówek od Melo?
3: No, zostałam świadkową 2 razy w tym roku, także mój mąż się śmieje, że jest to już moja druga etatowa praca. Tym razem panieński na 18 osób dla mojej przyjaciółki. Łódź, Szczecinie, płyniemy, limuzyna. Och. I dobrze się bawimy, także przyda się.
2: No to płyniemy w Melo w takim razie, bo ten dźwięk oznacza, że 500 zł jest twoje.
3: Ale super, dzięki.

0: 4, To the Floor, Offenbach. Jak ja lubię ten numer. Jak mi się to podoba, jak my gramy w Meloradio, jak my podkręcamy tempo idealnie na weekend. A jeszcze w tej godzinie?
1: No właśnie. Zaczęliśmy się zastanawiać, jak was zachęcić, drodzy słuchacze, do tego, żeby z nami zostać. I słuchajcie, sensacja, rewelacja. Jeszcze w tej godzinie we Freak Fajcie będzie goła baba.
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Bosch serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Do tego mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś kujawski litrowy olej rzepakowy z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. A świeże jaja ściółkowe wielkość M. Tylko 20,99 za opakowanie 30 sztuk.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.

0: wodę, verso w trips, nad wodę, trips. Chociaż nie wiem nawet, czy już cię o to prosić.
1: Zaraz będziemy rozmawiać nieuprzejmie o odpisaniu.
0: Okej, okay. Jest to moja ostatnia prośba, abyś odpisał na naszego DM-a i kończę ten temat. Już więcej nie proszę i nie każę, już wystarczy.
1: Tak. Teraz odpisz. Będziemy go ghostować. Coś przyszło, słyszałaś?
0: Tak? To może on. Nie gniewaj się, kochamy cię i tak. Słuchajcie, przeglądałam sobie internet wczoraj wieczorem i trafiłam na wywiad, filmik z kobietą, która ma dosyć ciekawe spostrzeżenia na temat otaczającego ją świata. Czy zechciałbyś posłuchać?
1: Proszę bardzo.
2: Chciałabym żyć w społeczeństwie, w którym ja pójdę nago przez ulicę jako młoda, atrakcyjna kobieta, która będzie
3: jak
2: podobać się mężczyznom.
3: Jak pójdziesz nago przez ulicę, dostaniesz mandat.
2: Tak, dokładnie. I żeby to, co mi będzie groziło, to właśnie będzie tylko i wyłącznie ten mandat.
1: To jakieś takie społeczeństwo jakieś kosmiczne by musiało być. Takie, które na przykład nie obowiązuje biologia panująca na naszej planecie.
0: Znaczy, ja bym nie chciała oglądać nagich ludzi na ulicy, nie?
1: To swoją drogą. Chociaż no jest taki Krzysztof, który by chciał pod pręgierzem na przykład.

0: To Colors, Melo.
1: A już o 16 zagramy.
2: Słuchaj, Liwka Enklawa chce więcej.
3: Jeśli trwałoby to wiecznie, wiecznie, czy miałoby jeść.
0: Ten numer zagramy wam punktualnie o 16.

0: tygodniu. A jak będzie tym razem?
1: Słuchaj Trzydziestki Melo w każdy piątek od 18.
0: Pychu, zapraszam.
1: Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Dużo dobrego.
9: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
8: Za mniej.
10: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.

0: lekkie trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. O reklamie. Melo Radio. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Co jest grane w Opolu?
1: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. W kinach Helios w Opolu repertuar oczywiście zdominowała lalka z Marcinem Dorocińskim w roli Wokulskiego i Kamilą Urzędowską w roli Izabeli Łęckiej. To tradycyjne, epickie widowisko, wierne literackiemu pierwowzorowi. Przygotujcie się na seans, który trwa ponad 2 godziny 40 minut. To, jak niektórzy żartobliwie mówią, 4 lekcje i przerwa. W roli Rzeckiego dawno nie widziany na ekranie Marek Kondrat. A dzisiaj w Opolu rozpoczyna się także Święto Kina. Festiwal filmowy Opolskie Lamy potrwa do 10 października. Festiwalowych seansów szukajcie nie tylko w kinach, ale też na przykład w Urban Labie. A jeszcze dzisiaj w ramach festiwalu w kinie Helios Solaris do zobaczenia Nasza Rewolucja o Jacku i Grażynie Kuroniach. Sporo przed premierą. I jeszcze na koniec dzisiejsza impreza w klubie Mango to opolska integracja studencka. Z kolei podczas jutrzejszego wieczoru o atmosferę zadba K-Roll.
0: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Zbliża się 16, czas na newsy Melo Radio.
3: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
4: Ceny paliw spadną i to już od północy, mówi minister energii Miłosz Motyka.
5: Pakiet tak funkcjonuje, że ceny będą zmieniane każdej nocy o północy na każdy kolejny dzień.
4: Pakiet nie obejmuje autogazu. Tysiące osób manifestuje w Hiszpanii, domagają się zwiększenia praw najemców mieszkań. Chodzi m.in. o zwiększenie ochrony przed eksmisjami. Co 10 Polak negatywnie ocenia sytuację w swojej pracy, wynika z badania CBOS. Częściej pytani obawiają się zwolnienia. Znamy szczegóły trzeciej edycji Top Guna, zdradził je Tom Cruise. Będzie Maverick, będą myśliwce, no i będzie fajnie. I to tyle. Daty premiery nie ujawnił.
2: No to fajnie, że będzie fajnie.
3: A wiecie, że w oryginale można wyciąć cały wątek romantyczny i to nie wpływa na fabułę filmu?
2: A wiedziałam o tym.
0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Moim zdaniem on chciał być z Icemanem po prostu.
2: 16. Freak Fight. Naszym dzisiejszym gościem będzie znany... No właśnie, czy to dziennikarz jeszcze?
3: Czy to może już influencer? Sprawdzimy
2: Damian
3: to.
2: Damian Glinka. To za moment.
6: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Moziman, Underneath the Blue. Słuchajcie, naszym wyjątkowym gościem dzisiaj we Freak Fight jest Damian Glinka. Siemanko.
1: Siemano.
2: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich.
0: Ty teraz masz nową erę Damiana Glinki. Opowiadaj o tym.
2: To jest nowa era, nowa praca. Słuchajcie, udało mi się znaleźć pracę. Pracę u Bagiego. Będę pracował w dropsach. Będę robił wywiady. I moje bezrobocie trwało 2 tygodnie.
0: Wow.
2: I chcecie wiedzieć, co robiłem na bezrobociu?
0: Tak.
2: Nic nie robiłem. Bo
0: kłamiesz.
2: Po prostu, naprawdę, nic nie robiłem. Po prostu siedziałem i nic nie robiłem.
0: No,
2: naprawdę.
0: No, w sensie, nie wiem, leżałeś, oglądałeś
2: seriale. No nie
0: seriale.
2: Wiem, no to właśnie to podciągam pod nic, że oglądałem telewizję, gdzieś tam chodziłem sobie na jakieś obiady, nic nie robiłem, po prostu nie miałem żadnych obowiązków. Wstawałem i po prostu wszystko toczyło się tak, jak po prostu świat chciał.
0: A ja mam pytanie jeszcze a propos twojej jakby poprzedniej pracy. Mm-hmm. Jak ty to osiągnąłeś jako dziennikarz, że mogłeś wrzucać rolki do siebie na profil, nie musząc na przykład robić współtworzonych postów. Mnie to mega interesuje.
2: Słuchaj, historia była taka, że ja zaproponowałem, że jeżeli ja zbuduję sobie swoją markę osobistą, to za moją marką osobistą pociągnie się serwis. Ja im to wytłumaczyłem, przedstawiłem i oni stwierdzili, okej, zaryzykujmy, więc dlatego, ale tak, to był taki wyjątek, bo w branży raczej jest tak, że to trzeba było dawać na media społecznościowe redakcji, a ja zrobiłem to inaczej. No i udało się, nie? Uważam, że bardzo, bardzo skuteczna sytuacja. Bo czasem, żeby mieć więcej, trzeba na chwilę coś oddać, żeby później odzyskać. Ale cytat.
0: To będzie cytowane w szkołach normalnie.
2: W podręcznikach, że w 2026 w Melo Radio Damian Glinka coś takiego powiedział.
0: Do rozmowy wracamy już za moment. Maj, Chris Cross, tak podkręcamy tempo we Freak Fight'cie.

0: Cooler Than Me to Lucky Luke w Maloradiu. Tak właśnie podkręcamy tempo we Freak Fight'cie. A dzisiaj we Freak Fight'cie Damian Glinka jest naszym gościem. Siemanko jeszcze raz.
1: Ekstra, mega się cieszę, że tu jestem i że mogę z wami być.
2: Super, to zróbmy czek telefonu, bo ty lubisz takie kontrowersyjne różne sprawy.
0: No właśnie, tak. Wcześniej to ty odkrywałeś tajemnice innych ludzi, ale teraz jesteś po drugiej stronie barykady, więc przyszło kolej na ciebie.
1: No to co czekujemy?
2: Zaczynamy od grubasa.
1: Czyli co? Co to jest?
2: Twoja ostatnia... Ostatnie wyszukiwanie na pomarańczowej platformie.
1: Ciebie szukałem.
2: A znalazłeś?
1: Niestety nie było ciebie i wyłączyłem.
2: Okej. Okay. Twoja ostatnia notatka.
1: Dobra, uwaga.
2: Ale bez ściemy.
1: Pisałem do Andziax, żeby umówić się z nią na wywiad.
2: Aha,
1: żeby ona była pierwszą
2: roboczą
1: osobą, tak. Żeby ona była pierwszą osobą, z którą porozmawiam w nowej pracy. I napisałem do niej naprawdę elaborat.
2: Ojej.
1: Elaborat. Na razie wyświetliła, nie odpisała.
2: Najgorszy.
0: Dobra, a propos wyświetlania i nieodpisywania. Mhm. Ostatni SMS, który wysłałeś, albo który do ciebie dotarł.
1: Jakieś tutaj niepokojące historie. Informujemy o naruszeniu ochrony danych osobowych. Informacja to z państwa. Państwowe.
2: Państwowe. Państwowa,
1: bo ja nie używam SMS-ów, to może na Instagramie do kogo?
2: DM.
1: Dziewczyna z Kiss FM do mnie napisała super.
0: No i super.
2: No i super. I ostatnie.
1: Bo ja pomyliłem grupy? coś tak. Z Kiss FM napisała, że super. No to super.
2: No to super. Tak, i super, ostatni super. No. Tytuł przelewu.
1: No pewnie... Jezu.
2: Może jakiś śmieszny jest.
1: Czekaj, odjedź z tą kamerą.
2: Może jakiś śmieszny masz tytuł,
1: Zaubera.
2: Okej. Okay. Spodziewałam
0: czego
2: się jakiś...
0: spodziewałaś właśnie?
2: No nie wiem.
1: A ty jaki masz?
2: Dobra. No. Sprawdzam. Uwaga.
1: I czego szukałaś na pomarańczowej?
2: Ale to przepraszam bardzo, ty przyszedłeś na wywiad chyba,
1: no tak?
2: Tak,
1: ale wiesz, fajna jest taka rozmowa, nie?
2: Rozmowa.
1: Ja uważam, że świat
0: trzeba
1: się
0: rozmawiać,
1: zmienia. Wywiady
0: tak
1: już nie są modne, modna jest rozmowa. No właśnie, dlatego
2: mój ostatni
1: teraz...
2: za zupę.
1: O, też basic.
2: Basic. A ty?
0: Ja mówię, nie, to za OC ostatnio zapłaciłem.
2: To drogo.
1: Ciekawe, za co ludzie mają tam.
2: No właśnie, to jest w ogóle dobry temat.
1: Słyszycie
2: może...
1: nas?
2: Na podcast.
1: Weźcie coś napiszcie na Meloradio. Co
2: tam?
1: Jaki mieliście ostatni tytuł przelewu?
2: WhatsApp Meloradio, czekamy na głosówki
1: czekamy,
2: od was.
1: Czekamy, dawajcie.
2: Damian będzie słuchał każdej jednej.
1: Tak.
2: Słowo się rzekło, do rozmowy wracamy za moment.

0: Metzner, cały blok. Naszym dzisiejszym gościem jest Damian Glinka. Tobie się chyba podoba ten kawałek.
1: Bardzo mi się podoba. Ja się nawet zapytałem, a co to? I mi powiedzieli, co to. Ja teraz będę sobie słuchał i za każdym razem, jak będę tego słuchał, będę myślał o was, o Melo Radio, czyli o was, prowadzących oraz o słuchaczach.
0: Jakie to jest miłe, a propos słuchaczy.
2: Tak, mamy od was wiadomości, jakie macie przelewy ciekawe w swoich telefonach.
0: Proszę.
3: Mój ostatni przelew jest od żony, która wysyłała mi kasę na zakupy i tytuł przelewu brzmi, uwaga, cytuję, kup jeszcze kisiel.
0: Na co mu ten kisiel?
1: Elegancko. Kisiel, potrzebna rzecz. W każdym domu musi być. Może chcą zrobić walkę w kiślu. Może chce się w kiślu bić żona.
0: Za chwilę wrócimy do naszej rozmowy.
1: Dopytaj, ile tego?
0: No właśnie.
4: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Reklama. Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
6: Phonix Ból Uszu Max.
5: Słucham?
6: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
5: Phonix Ból Uszu Max?
6: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
8: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
10: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
11: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
12: Czyta Lektor AI.

0: sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A duży słoik kawy rozpuszczalnej Nescafe Classic, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 36,49. Teraz jedynie 19,99. Stokrotka.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
3: Aha.
2: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
5: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
6: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
7: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
8: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
12: Po reklamie.

0: ostatnim wejście za ile?
1: Teraz.
0: Już
1: weszło
0: na
1: antenę. WNW. Bo my się w ogóle już musimy zaraz pożegnać, ale nim się pożegnamy, to Damian zadał wam pytanie. Czy ty pamiętasz, jakie pytanie słuchaczom zadałeś?
0: Zadałem pytanie słuchaczom.
1: O przelewy.
0: Przelewowe, tak. Jakie przelewy? Jakie przelewy? Jakie tytuły przelewów macie?
1: Jest głosówka.
2: Siema, siema. No ja na przelewie napisałem pizza dla czworga, jak kolesiowie oddawałem kasę. To prawda coś innego, ale tak mnie poniosło. Bo podobno teraz urzędy się gdzieś tam czepiają tych skarbowych, różnych tematów historii, różnych dziwnych nazw, nie?
3: Czekaj, za co on płacił w takim
1: właśnie
3: razie?
0: To jest slogan, to jest slogan. To jest slogan, za coś bardzo niefajnego płacił. Mamy bardzo fajnych i bardzo niegrzecznych słuchaczy w Melo Radio i właśnie takich najbardziej lubię. Trochę mi szkoda, że muszę już iść, no, ale kiedyś jeszcze do was wpadnę. Naprawdę jesteście super. Miłego popołudnia wam życzę.
1: Tobie też wpadę w nas jak najczęściej. Buziaczek.
0: Dziękujemy bardzo, buziaczki.

0: Tiesto, Lay Low, tak się podkręca tempo u nas w Meloradiu.
1: A już o 17:00 zagramy.
2: Nasz ulubiony numer oczywiście.
0: Aha.
2: All the time.
0: I tak wam zagramy punktualnie o godzinie 17:00.

0: Reklama. Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: Opolskie stawia na włączenie społeczne. Fundusze europejskie wspierają kluby integracji społecznej, ośrodki wspierania ekonomii społecznej i zakłady aktywności zawodowej, gdzie każdy może się rozwijać i odzyskać pewność siebie.
2: Kiedyś nie wiedziałem, od czego zacząć, a dziś mam plan i wsparcie.
3: U mnie było podobnie. Spotkania z doradcą, warsztaty i szkolenia dały mi poczucie, że mogę więcej.
1: Tak działa włączenie społeczne. Praktyczne wsparcie, realne możliwości i indywidualne podejście. Sprawdź, co fundusze europejskie mogą zmienić u Ciebie. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
4: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
0: Po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Co jest grane w Opolu?
6: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Na ekranach opolskich kin Helios sporo propozycji, które możemy oglądać w ramach programu 24. Festiwalu Filmowego Opolskie Lamy, który dziś się rozpoczyna. Kino Helios Solaris pokaże jutro o 20.00 dramat w reżyserii Kasi Adamik pod tytułem Zima pod znakiem Wrony. Dzień później, w niedzielę, w tym samym kinie będzie można obejrzeć komediodramat Czarna Godzina. Sporo będzie również wydarzeń towarzyszących tegorocznej edycji Festiwalu Filmowego Opolskie Lamy i wśród nich również kino samochodowe, zaplanowane jednak do na ostatni festiwalowy dzień, czyli 10 października na Politechnice. Na koniec jeszcze wydarzenie plenerowe i zarazem propozycja na najbliższą niedzielę. Tego dnia będzie można wziąć udział w kolejnej edycji gry miejskiej, dla której planszą będzie opolskie Stare Miasto. Zapisy w ratuszu od 14. Można będzie grać tylko pieszo, nie można zabierać rowerów czy hulajnóg.
0: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
7: Zbliża się 17, czas na newsy Melo Radia.
8: Ula Harczarek on the mic.
9: Złota, piękna polska jesień za oknami, a w Tatrach na szczytach zima, ostrzega Przemysław Makarewicz z IMGW.
10: Zalegają cienkie warstwy śniegu, a także oblodzenia. Szlaki są tam bardzo śliskie. W okolicy Hali Gąsienicowej i Kasprowego Wierchu także miejscami występują płaty śniegu.
9: Na tatrzańskie szlaki warto wziąć kask, raki i czekan. Kierowcy ze Szczecina mogą sprawdzić, czy nie wpadł im mandat. Chodzi o brak opłaty za parkowanie. Miasto uruchomiło port Estrefa. Nie tylko na polskich stacjach jest drogo. W Wielkiej Brytanii średnia cena diesla jest rekordowo wysoka. Za litr trzeba zapłacić ponad 2 funty. Oktoberfest w Szczecinie. Tam rusza dziś tradycyjny niemiecki jarmark. Potrwa do końca weekendu.
0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
8: I mamy godzinę 17, słuchacie Freak Fight. Mamy do Was pytanie, drodzy słuchacze. Czego nie mówić żonie, mężowi na literę J?
7: Oto jest bardzo trudna kwestia. Odpowiadacie na WhatsAppie Meloradio, oczywiście. Meloradio.pl.

0: Destiny, 12 minut po 17 w Meloradiu. Czego nie mówić żonie, mężowi na literę J? Czekamy na wasze głosówki na naszej stronie meloradio.pl. Tam znajdziecie odnośnik do WhatsAppa.
1: Najpierw jednak mamy kilka wiadomości tekstowych, na przykład od Marcina, który napisał: jedziesz.
0: Ale z czym?
1: Albo czym po prostu. Emilia napisała: jesz za dużo.
0: Nie, no,
1: to już się związki rozpadły o czekotubki na przykład, niektóre. Paweł napisał: jadę do kochanki.
0: Nie wypada, chyba że taki układ jest, nie?
1: A Ania: jakby miała jeszcze raz wybrać, to zastanowiłabym się dwa razy.
0: No dajcie spokój. Czego nie mówić żonie, mężowi na literę J? Co spowoduje rozwód? Dajcie znać. WhatsApp Meloradio, odnośnik na naszej stronie meloradio.pl. A może ty masz jakąś propozycję, Mikołaj?
1: Ja nie mam żony.
0: On tonight.

0: 18 po 17. Nasze pytanie dzisiaj brzmi...
1: Czego nie mówić do żony albo do męża na literę J?
0: Mamy na przykład głosówkę od Marii.
2: Myślę, że słowo, które najbardziej triggeruje, to jutro.
1: Jutro to jest fantastyczne słowo. Wszystko można odłożyć na to magiczne jutro. A jak jutro się nie uda, to zawsze jest jutro.
0: Kamil.
3: Jedzie od ciebie śledziem, tak jak od twojej siostry.
1: To już na 100% rozwód, już pozew jedzie. Ale no, mogło być gorzej, posłuchaj, bo na przykład Kamil napisał: jesteś gorsza w łóżku niż twoja matka.
0: Okej, okay. Słuchajcie, wysoko jest
1: no,
0: dzisiaj.
1: No zdecydowanie nie mówimy tego do żony, to prawda, to prawda.
0: To może coś lżejszego? Nie, jednak nie, Piotr. Ja już, a ty?
1: Mhm. To chyba na każdym etapie związku nie powinno się tak mówić. No i mamy też Jacka. Jadę do matki. To grozi rozwodem.

0: My Place, Josh Baker. Dzisiejsze pytanie jest mega hardkorowe. Proszę.
1: Powiedzmy sobie szczerze. No więc mamy wiadomość na przykład od Darii.
0: Tak.
1: Jesteś jeszcze? No czasem tak wypada, a właściwie nie wypada.
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: mocniej w tym tygodniu. A jak będzie tym razem?
1: Słuchaj, 30 Melo w każdy piątek od 18.
0: Pychu, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Pani Celinka wie, co jest super.
6: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
5: W tę sobotę masło Ekstra Mazurski Smak tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
7: Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w Polsce pogarsza się. 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Sprawdź, jak możesz pomóc na pajacyk.pl.
8: Dużo dobrego.
9: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto, dużo dobrego.
10: Panie Pascalu, mm-hmm. A czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
10: A, no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
13: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
14: Skoda.
15: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
16: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. Więc napoje roślinne Alpro od 750 ml do litra w promocji.

0: Whatever turns you on w Meloradio. Axwell, piątek, wreszcie. I nasze pytanie brzmiało, czego nie mówić żonie.
1: Albo mężowi, bo mamy wiadomość od dwóch słuchaczek.
0: Na literę
1: które,
0: P.
1: Tak, na literę J.
0: J, przepraszam.
1: Tak, tak, tak. Które mają takie propozycje. No, jestem pewna, że to nie moje. Ale co?
0: No właśnie. Albo kto?
1: Albo. No i jestem już po wszystkim.
0: Ale po czym?
1: Po wszystkim.
0: Okej, okay. Jacek?
2: Jak zwykle wszystko psujesz.
0: Niemiło, Łukasz.
3: Jadłem lepszą zupę u mojej mamy, nie, bo ona była.
0: Ohohoho!
1: A jak zupa zasłona, to niebezpieczna sytuacja.

0: chciałam powiedzieć, że ja bardzo lubię oryginał tego numeru, więc się mega cieszę, że gramy taki remix w Meloradiu.
1: Just a little bit.
0: Yeah.
2: To tak było, jak poznałem waszą matkę.
1: Just a little bit.
0: Cześć, Oluś.
2: Cześć.
1: Za młodzi jesteś.
3: A ja jestem ten mor w tytule.
0: O. Czy możemy z tobą zostać na 30?
3: Możecie, nawet musicie, bo to jest polecenie służbowe.
0: O.
1: Niebezpiecznie.
3: W piątek o 18 tak nie fajnie, nie? Ale takie polecenia służbowe ja mogę mieć.
0: Ja też.
3: No to zostańcie i za chwilę zaczynamy 30.

0: Dochodzi 18, czas na newsy Melo Radia, które ma dla was Ula Harciarek.
1: Już po północy taniej zatankujecie, bo wchodzi pakiet CPN, mówi minister energii Miłosz Motyka.
2: To jest największy program wsparcia kierowców w całej Unii Europejskiej.
1: Na start benzyna będzie kosztować maksymalnie 6 zł i 73 grosze, a diesel 7,88. Miód może podrożeć, bo zaczyna go brakować. Coraz więcej miodu sprowadzamy z Ameryki Południowej. Dużym wzięciem cieszy się zwłaszcza ten meksykański z półwyspu Yucatan. Hiszpański parlament odrzucił prawo zwiększające ochronę najemców. W kraju trwają obecnie wielotysięczne protesty, a na jutro zapowiadany jest strajk generalny. A przed nami ważny mecz piłkarskiej kadry. W Warszawie Polska podejmie Rumunię w dywizji B Ligi Narodów. Początek meczu o 20:45. Trzymamy kciuki niezmiennie.
3: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.
4: 30 najmocniejszych numerów. Yeah. To jest wasza lista hitów. 30 Meloradia. Najgorętsze hity tego tygodnia.
0: No i mamy piątek, mamy godzinę 18, mamy szczęście, mamy radość, mamy
5: Mamy. Tak. Cieszymy się na weekend.
0: Słuchajcie, dziś gra mecz Polska kadra. Aha. Tak się tym interesuję, że nawet nie wiem z kim, bo średnio mnie to obchodzi.
6: No z Rumunią, więc... przecież Ula przed chwilą powiedziała w serwisie.
0: Ja Uli słuchałem, ale ja mam dobrą pamięć, ale krótką. Ula, przepraszam cię, wybaczysz mi?
6: Wow.
0: Kiwnęła głową, że tak.
5: Wybacza.
0: Więc muszę was zapytać, jakie są lepsze rzeczy do robienia niż oglądanie mecz naszej kadry? Co będziecie robić zamiast oglądać meczu?
6: Można liczyć na przykład
0: na
6: ptaki za oknem.
0: O 21?
6: No myślę, że to jest ciekawsze zajęcie niż oglądanie polskiej kadry.
0: Musisz mieć dobrą latarnię pod oknem.
6: Nie, właśnie, nawet jak nic nie widać, to jest ciekawsze.
0: Bo pod latarnią najciemniej. Ty, Iga?
5: Ja idę na randkę z chłopakiem.
0: Ale myślałem, że ze mną tak na mnie spojrzałeś.
5: Możesz dołączyć.
0: O, to oryginalna propozycja, nie ma sprawy. Nie wiem, co na to twój chłop, ale...
5: On jest zluzowany.
0: No i chill.
6: Ale chyba nie aż tak.
0: Że tak powiem, luźna guma. Minuta po 18 lecimy z 30. Melo. Czas na miejsce 30. Mikołaj,
6: to
0: klasycznie.
6: To będzie My Place.
0: I Josh Baker.
6: Josh Baker, tak.
0: Iga 29.
5: Nasz ulubiony kawałek z Olkiem, Fire, bo my lubimy lato.
0: Ja kocham ten numer, nie lubię.
5: O, to przepraszam, nasz ukochany numer. No,
0: tak, kochamy go. Tak samo jak dziewczyny, która na 28. Modelki, każdy twój ruch. Czy myślicie, że to jest dobry tekst na podryw w klubie?
5: Tak.
0: Szczególnie ten ruch, jak telefon przychodzi do karty, nie? To jest najlepszy ruch do terminala. A teraz czas na miejsce 27. Tomasz Gray i Heaven, a ja wam życzę misiaki dobrego weekendu.
5: Mm.

Już w połowie listopada. GTA 6 trafi na nasze konsole, ale wcześniej do naszych uszu trafił soundtrack. I to właśnie jeden z numerów, które usłyszycie w tej grze. Sexy Magic, K-Trail, Paco Amoroso, Pink Panthers, Fred Again, oni wszyscy stoją za tym numerem i coś mi się wydaje, że przez nadchodzącą jesień będziemy się do niego bujać. Pierwszy raz w 30 Meloradia i coś mi mówi, że na pewno nie ostatni. Sexy Magic za nami, a teraz czas na miejsce 25 i gościa, który już w tej 30 z tym numerem jest tygodni. Tyle, że ja tego nie zliczę, ale wciąż wam się podoba ten numer. Dla wszystkich overthinkerów, no bo właśnie o overthinkingu jest między innymi ten kawałek. Self-Aware i Lumix na 25.

0: Ale ja lubię ten duet. Gibbs i PZ. To karnawał w Melo Radio. To miejsce 24 w tym tygodniu, a teraz czas na gorącą nowość i propozycję do 30.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: I słuchajcie, nasz polski wspaniały Gromi zadbał o to, żebym się nie przemęczał i sam opowie o swoim numerze, którego zagramy już za moment i to będzie gorąca premiera na antenie Melo. Gromi, dawaj!
2: Witam słonecznie wszystkich słuchaczy Melo Radia. Słonecznie, bo tego nam potrzeba, bo jesień nadciąga, a ja zadbałem o słońce teraz właśnie, muzyczne słońce, czyli mój nowy, funkujący singiel przepełniony wakacjami i dobrą energią. Uwaga! Won't Watch You Won't już teraz premierowo w Melo Radio.

Pierwszy raz w notowaniu 30 Meloradia i to od razu na miejscu 22. Podoba wam się ten numer i wcale mnie to nie dziwi. Nordi, Major League DJs, to Wasted w Meloradiu, no i to jest numer, który przypomina o tym, że w przyjaźni tkwi siła, no bo trochę mówi o tym, kiedy to się zostaje na parkiecie nieco dłużej, dopóki towarzyszą nam przyjaciele. A jak się ma dobrych przyjaciół, to i na tym parkiecie można zostać nawet do rana. A teraz czas na miejsce 21. i smutną dziewczynę, a nawet smutne dziewczyny, Sad Girls, Bibi Rexa i David Guetta. I się nie dziwię, że smutne, no bo spadają z 18 na 21.

0: Mary Madonna, Tattoo Colors, ich nowość na antenie Meloradia, no i też bardzo wysoko jak na tak świeży numer, na miejscu 20. A przed nami miejsce 19 i jedyny w tym tygodniu numer, który zachował swoją pozycję względem zeszłego tygodnia. To oznacza, że miejsce pierwsze się zmieniło, ale dobra, o tym później. Na 19 z 19 Robin Schulz i Watermat. Take it slow. Meloradio.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Robimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
2: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
1: Dziękujemy.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
9: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
10: Fonix Ból Uszu Max.
9: Słucham?
10: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
9: Fonix Ból Uszu Max?
10: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
12: Wow! W Aldi

0: cenie regularnej 18,89. Najniższa cena z 30 dni 21,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
3: Kogo?
2: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
3: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
2: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
3: Tak, jest posterunkowy Cezary.
2: No, więcej na szkłomazgon.pl.
3: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
2: I Cezary Pazura.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
5: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
6: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochody allegro.pl.

0: Miejsce 18 w tym tygodniu to Topic i Becky He. Sorry papi, a teraz czas na nowość.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: No bo jak piątek, to i masa nowości na antenie Melo Radia i numerów, które trafiają do propozycji, do naszej listy hitów. I tak samo jest z tym kawałkiem od gościa, którego już dziś o 22:00 usłyszycie w ramach naszego dobrego Melo, czyli setu od najlepszych DJ-ów na świecie. Tiesto, tak się on nazywa, no i ma dla nas coś świeżego, coś nowego, coś, czego jeszcze mam wrażenie od tego pana nie słyszeliśmy. Hard to be around, tak nazywa się ten numer i posłuchajcie, jak brzmi. Będziecie go mogli już od dziś częściej posłuchać na antenie Melo Radia, bo trafia do naszej regularnej playlisty.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

miejsce 17. I gość, który pokazuje, że warto wierzyć w siebie i spełniać marzenia, czyli Gryfin, no bo studiował, słuchajcie, inżynierię elektryczną na bardzo renomowanym uniwersytecie, no ale nawet podjął pracę jako ten inżynier, jednak ją porzucił, no bo czuł się nieszczęśliwy, zaryzykował, postawił na muzę, no i tak mu się udało, że nawet zagrał na Tomorrowland w tym roku. Miejsce 17 za nami, a teraz czas na 16 i gości, którzy raczej nie będą uznawali tego tygodnia za szczęśliwy, no bo spadli z miejsca 7 na 16. Takiego i Max McNown.

Ale się podziało w 30 Meloradia. Chwilę temu bardzo mocny awans. Z 29 na 15 Lost Frequencies i Paraiso to już duet, którego znacie z anteny Meloradia. Nieraz hit stworzył i teraz znów się udało. Ilaiah Uxie, Lawinia na 14, za chwilę 13 i za chwilę odliczamy dalej.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto. 30 najmocniejszych numerów. To jest wasza lista hitów. 30 Meloradia. Najgorętsze hity tego tygodnia.
1: No i zbliżamy się powoli do 19, a to oznacza, że odpalamy drugą godzinę 30 Meloradia. Sprawdzamy, które numery w tym tygodniu najmocniej wam przypadły do gustu, ale gramy też masę nowości. Już za chwilę w naszym studiu będzie dwójka gości, którzy wpadną i zagrają premierowo swój najnowszy numer. Kto to jeszcze nie zdradzę, to za moment, ale wcześniej gramy gościa na miejscu 13, który na swoim rodzimym rynku radzi sobie świetnie. On pochodzi z Anglii, w Wielkiej Brytanii świetnie się słucha ten numer, w Polsce także, bo to miejsce 13. Silva Bumpa i On Tonight. A ja jestem Pychu, siemano i zapraszam.
0: Najgorętsze hity ostatniego tygodnia. To jest 30 Meloradia.

0: na najlepszy drop nowych hitów w Melo.
1: A jak nowości, to i goście zapowiedzeni w studiu Melo Radia. No i jest potężna ekipa. Malik Montana i Hancho, siemano.
2: Siemano.
1: Chciałem tak rozpocząć, ale król musi zrobić to sam. Dwójka królów na antenie Melo Radia. Słuchajcie, mamy piątek, mamy też nowości. Najlepszy drop nowych hitów macie w Melo. Czy wy, panowie, jesteście takimi łamaczami serc, naprawdę?
2: Zdarzy się, no. Ty też, wiesz, teraz samemu o sobie tak mówić, no to trzeba zapytać chyba kobiet tak naprawdę. Łamaczem pleców, łamaczem serc, jak zwał, tak zwał.
1: A jak ważna jest miłość tak ogólnie?
2: Najważniejszy chyba aspekt taki międzyludzki, wydaje mi się, na co dzień. Jakby miłość dla mnie osobiście definiuje wszechświat, intencjonalność przede wszystkim codziennego życia. Miłość jest motorem napędowym. Wszystkie te cząsteczki atomowe, które widzimy, jeśli będą napędzane miłością, będą tworzyły wspaniały szyk, będą działy się wspaniałe rzeczy. Gdyby na świecie nie było tyle przeciwieństwa miłości czy nienawiści, to wydaje mi się, że żylibyśmy w dużo piękniejszym świecie, więc jakby każda osoba, która intencjonalnie robi coś z miłości, tworzy coś wspaniałego nie tylko dla siebie, a dla całego wszechświata.
1: Okej, wy dużo w tym numerze mówicie o takiej emocjonalnej niedostępności. Czy to jest gdzieś tam numer oparty na waszych doświadczeniach? Hancho?
3: Można tak powiedzieć, że jest to numer oparty w jakiejś części na doświadczeniach, w jakiejś części też na otaczających rzeczy, które zaobserwowałem, więc tak.
1: Okej, panowie, to jest ten moment. Teraz gramy waszą nowość, więc możecie ją teraz zapowiedzieć na antenie Melo Radia. Robimy głośne weju weju i gramy. Panowie,
2: hello,
1: co teraz?
2: Hello! Podajcie wszyscy Hancho 730, Malik Montana, produkcja Victor Crackhouse. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich obecnych na utworze. Kochani, to nie jest tylko utwór stricte rapowy. To nie jest coś, z czego znaliście mnie wcześniej. To jest odsłona, która tak naprawdę... Sprawdźcie ją.
1: I tę nową odsłonę właśnie teraz badamy. Gramy to Mami w Melo Radio.

0: Jak mieliście gorszy humor, to nie wierzę, że macie go dalej, bo ten numer po prostu od razu z automatu powoduje banana na ustach. Mayo Mai, Chris Cross, Amsterdam. To dziś miejsce 10 w tym tygodniu. A ze mną w studiu kolejny gość, który, oj, dziś troszkę podpali nam antenę. Siemano, oj, Daniel Majewski,
1: DM. Dobry wieczór wszystkim.
0: No dobry wieczór, stary, ty już trochę tutaj możesz zamieszkać, ja ci zapraszam, mamy szeroką kanapę, mamy duże studio, bo ty dzisiaj ze mną do 22 zostajesz.
1: Tak, i to z wielką przyjemnością.
0: No bo
1: tylko 20... będziesz musiał troszkę podgłośnić, od 21 lecimy na pełno.
0: W ogóle nie ma problemu, ja tu mogę głośniki i tak po prostu rozwalić, coś moja wydawczyni na ten temat wie, prawda? Dokładnie. Stary, festiwal Anton R, 21, wszyscy słuchamy.
1: Wszyscy.
0: No właśnie. I co będzie do zgarnięcia tam?
1: Wejścióweczki.
0: Aha, bo
1: ale
0: to...
1: tylko u was na antenie. To tak jest jedyna wyjątkowa okazja.
0: To jest jedyna szansa na to, żeby zgarnąć takie wejściówki. Zapraszamy bardzo serdecznie. Festiwal Anton R odpalamy punktualnie o 21. Daniel, zostajesz. Ja cię tutaj, wiesz, oprowadzę. Mamy nowe studio, takie fajne. Odpowiada ci to.
1: Tak.
0: No i świetnie. No a teraz gram miejsce 9. Neptunika. What if...

ale ja lubię ten numer. I na szczęśliwej siódemce w tym tygodniu. Offenbach i Four to the Floor, jedna ze świeżynek na playliście Meloradia, ale jak słychać, jak widać, po miejscu siódmym bardzo wam się podoba. No i teraz czas na numer, który może wlecieć do naszej playlisty, no i może wlecieć do trzydziestki Meloradia, no bo to jest kawałek, który na TikToku naprawdę bardzo, bardzo mocno rządzi. Czy zarządzi naszą playlistą? O tym będziecie decydować już po 20, głosując na niego na meloradio.pl. To Alone i Back to Yours.

0: i wieczorna jazda autem z tym numerem to jest coś pięknego. Alone i Back to Yours. Tak się ten kawałek nazywa, no i może trafić do 30 Meloradia, do waszych ulubionych numerów, no bo trafia do propozycji, do naszej listy hitów. A za chwilę miejsce szóste, Happiness is So Sad, Swedish House Mafia, Lika Lee, a oni dla was zagrają.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Autopromocja. Festiwal Ant On Air.

0: znajdziesz w nim ani jednej kalorii. Melo. Pod każdym względem lepsze niż każdy energetyk. Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama. Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
2: Phonix Ból Uszu Max.
1: Słucham?
2: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
1: Phonix Ból Uszu Max?
2: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
4: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
5: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej, tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Kokolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
6: A cappuccino też za piątkę?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A...
7: też.

0: Rękę trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
1: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
2: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
3: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
4: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
3: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
4: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
3: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
5: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
6: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
7: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem, bankiem BNP Paribas.
8: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, 4. edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
11: Po reklamie.

0: Musiało zaboleć. Z miejsca pierwszego. Poza podium na czwórkę Armin van Buuren i Sasha to Everlasting. A teraz czas na nowość.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Ten gość nie raz nas rozkochał, no między innymi numerem Wildcard, Ultra Love, całkiem niedawno był taki numer, Kashmir się on nazywa, no to go, koleś, który zna się na muzie elektronicznej, no i nie raz nam to pokazał, pokazuje to po raz kolejny. Bonfire, tak się nazywa jego najnowszy numer i posłuchajcie jak brzmi, trafia do propozycji do 30.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Ale to fajnie buja. Idealny numer na piątkowy wieczór. Kaszmir, on to potrafi w takie dźwięki. Bonfire, tak nazywa się jego nówka sztuka. To propozycja do 30 Meloradia. Będziecie mogli po 20 głosować na ten numer. No a tak zagłosowaliście w tym tygodniu, że na miejscu trzecim jest dziewczyna, która ostatnio trochę się zdenerwowała, bo jej tekst to wszystko to, czym chciałabym być. Ludzie śpiewają jako co chciałabym być. No i na TikToku pokazała, jak bardzo się zirytowała.
1: Wy głupie tłuki.
2: Poza tobą nic. Zabija mnie myśl, że ty to wszystko to, czym chciałabym być.
3: Czym?
4: Nie co, tylko czym. Czy wy umiecie składać... Jak wy się komunikujecie? Jak wy rozmawiacie? Ale tak poza to, to dziękuję za słuchanie, mój numer.
0: No, to mój numer na miejscu trzecim. Znaczy Liwka numer, to znaczy poza tobą nic.
5: To jest miejsce trzecie. 30 Meloradia.

0: Mój faworyt, zdecydowanie. Czekam, aż wbije na miejsce pierwsze. Póki co na trzecim. Liwka poza tobą, nic. Na drugim Alan Walker i Ava Max.
1: To jest miejsce drugie. 30 Melo.

0: Fate, Talon Walker, Ava Max. Miejsce drugie, srebrny medal w tym tygodniu, a na szczycie, oj, goście, którzy musieli trochę poczekać, żeby na ten szczyt wbić, bo już od wakacji bujamy się do tego numeru. Ale w końcu się udało. Axel i Bon, Whatever Turns You On.
1: 30 Meloradia. To jest wasz ulubiony hit tego tygodnia.

czekali, ale opłacało się. Huxley Bon, Whatever Turns You On, to wasz nowy ulubiony numer, nowy numer jeden, 30 Meloradia. A za chwilę 20 startujemy z Biforem przed dobrym Melo. Będą remiksy hitów znanych z anteny Meloradia i to bardzo dobre. Będą sztosy sprzed lat, masa nowości, to co chcecie, to będziecie mieli.

0: Reklama. Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
1: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Filety z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 41% taniej. 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie produkty chemiczne do prania, sprzątania i zmywania. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Miksuj dowolnie.
3: Lidl. To się opłaca.
0: O reklamie.
4: No i minęła 20, to oznacza, że odpalamy piątkowy Bifor przed dobrym Melo. Remiksy hitów znanych z anteny Melo Radia będą. Wszystkie fajne nowości będą, sztosy sprzed lat też. Ja jestem gotowy, wy też pasy zapinajcie. Melo Radio. Tu Pychu, siemano, Ilenium i Eli Guldin na początek.

Lumix i Self-Aware. To jest Melo Radio. To jest piątkowy bifor przed dobrym Melo, 20.13 na zegarach, a jak piątek, jak wieczór, jak po 20, to oczywiście przypominamy sztosy klubowe sprzed lat. No i to będzie rok 2019 i duet, który w Polsce naprawdę mocno namieszał. Między innymi remiksem hitu Tell Me Who, ale i też tym numerem. W ogóle oryginał pochodzi z roku 2014, jest ultra dziwny, ale ten numer w tej wersji też jest ultra dziwny. Przypomnijmy sobie, jak on brzmiał. To Slide Remagnet z hitem Może i to jest rok 2019.

0: dobrze siedzi. Calvin Harris i Sam Smith w remiksie od Davida Getty. To Promises. A teraz czas na nowość.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Zamknął tegoroczny Tomorrowland, a teraz mam nadzieję, że zamknie usta krytykom, no bo ma zupełną nówkę sztukę. Martin Garrix, jeden z najzdolniejszych młodych DJ-ów, przyniósł nam coś świeżego. This Dream For You. Tak się nazywa ten numer. No i posłuchajcie, jak brzmi.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Turn the Lights Off i to w naprawdę mocnym remiksie. To jest Bifor przed dobrym Melo piątkowy. No bo jak Bifor, to oczywiście remiksy najlepszych hitów znanych z anteny Melo Radia, ale też wspominajki sprzed lat, ale też jak Bifor, to i Festivaland On Air. No i z tej okazji mam gościa specjalnego, Daniel Majewski, DM z nami, siemano!
1: Siemano, witam wszystkich serdecznie i pięknie, to znowu ja.
0: Melo, twoim drugim domem, mi się to bardzo podoba. Ja strasznie lubię z tobą gadać, więc dzisiaj sobie trochę pogaworzymy.
1: Zapraszam.
0: Słuchaj, przyszedłeś tutaj, jesteśmy tutaj, dlatego że o 21 startuje naprawdę mocny nowy program na antenie Melo Radia. Opowiedz coś o nim.
1: Jest to spełnienie marzeń każdego gościa, który organizuje swój festiwal, czyli promowanie festiwalu w sposób, który jest niekonwencjonalny i rzadko spotykany. Jestem mega zajarany, że istnieje taka radiostacja jak wy, która zechciała wejść w ten projekt, no bo zorganizowanie czegoś takiego, że przez 14 tygodni będziemy mieli najlepszych DJ-ów świata, którzy zorganizowali sety specjalnie pod tą audycję, to jest naprawdę coś niebywałego. Jestem mega, mega zajarany.
0: Ja te wszystkie sety będę wam grał, ale teraz słuchajcie, jak piątkowy Bifor, to oczywiście wspominajki hitów sprzed lat. I Daniel, ja jak ciebie już trochę znam, to mam wrażenie, że do tego numeru będziesz się tutaj bujał, wiesz?
1: No dawaj.
0: Bo to rok 2013 i wtedy w naszych głośnikach i słuchawkach był właśnie ten numer, bo ten numer buja!
1: Oh!
0: Tak się on nazywa. Showtek, We Are Out i Sony Wilson. Go nagrali, przypominamy, tak brzmiał rok 2013. Yes, sir, we care about it, some party, keeping them good.

jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

0: Bierz co chcesz. Język ciała, Tymek i Big Side, czas na nowość.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Jak piątek, to masa nowości na antenie Melo Radia, a ten gość to jest totalny wariat. Miałem z nim okazję porozmawiać w trakcie Tomorrowland i bardzo, bardzo miło to wspominam. Tyle pozytywnej energii, ile on ma, no to jest naprawdę masakra, taka bardzo pozytywna. D.O.D., a razem z nim Armand Van Helden i Sam Harper. Taka ekipa się zebrała i stworzyła numer Twice as Nice. No i posłuchajcie, jak brzmi.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Wszystko się dzieje, kiedy ten numer leci. Ale od tego właśnie jest piątkowy bifor przed dobrym melo, żeby takie sztosy sprzed lat wspominać. To rok 2018, a nam została chwilka do godziny 21. Daniel, jarasz się?
1: Jest,
0: bo jest on, Daniel Majewski w naszym studiu. DJ DM, który przygotował coś specjalnego, co usłyszycie o 21. Zajaw tylko, co się pojawi.
2: Zaczynamy Festival Ant On Air od mojego seta, który przygotowałem specjalnie pod tę audycję. Jeszcze wczoraj go tam...
0: Świeża sprawa.
2: Tak jest, specjalnie pod tę audycję. Trochę moich numerów, trochę moich remiksów, trochę tego, czego
0: i to wszystko
2: nie wiecie,
0: czego
2: się spodziewać. Dokładnie tak.
0: Tak, 21 za chwilę i startujemy z Festival Ant On Air.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Baza!
2: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
3: Czekają na was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
4: I spotkanie z nami na żywo.

0: eventim.pl.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Janie, skarpeta na pieniądze. Się rozpadła.
6: Noż do 100.
5: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
7: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
8: O reklamie. Tu jest Festiwaland On Air w Melo Radio.
9: I przyzwyczajajcie się do tego dźwięku, bo tak właśnie będzie grało Melo w piątki od 21. Festiwaland On Air. Zaczynamy i to będzie naprawdę pięknych 14 tygodni, a ze mną gość, który stworzył nam seta, no właśnie, pierwszy weekend otwarcia tego Festiwaland On Air. Daniel Majewski, DM, siemano.
10: Siemano ponownie.
9: No i słuchaj, Festiwaland, trochę sobie porozmawiamy o tym wydarzeniu w trakcie tej godziny, ale wcześniej no musimy zachęcić do tego, żeby ludzie nam wysłali głosówki, bo są do zgarnięcia wejściówki. Podwójne, dwie podwójne wlotki.
10: I to tylko u was, tylko u was.
9: Tylko u nas w Melo Radio. Daniel, co trzeba zrobić? Trzeba wejść na WhatsAppa Melo Radia i odpowiedzieć na pytanie.
10: Na jakiego artysty czekacie najbardziej i dlaczego? To jest najważniejsze.
9: No właśnie, czekamy na wasze odpowiedzi, a już teraz gramy. Zaczynamy seta przygotowanego specjalnie przez Diema, gościa, który założył Festiwaland i też na nim zagra. To właśnie teraz w Melo Radio.

0: ale to jest dobre, ale to jest świetne, ale to jest fajne. Tak właśnie brzmi set od Diema, gościa, który założył Festivaland i który jest u nas w studiu. Siemano raz jeszcze.
1: To znowu ja, nie uwierzycie.
0: To znowu ty. To jest nieprawdopodobne. Słuchaj, stary, no bo my tak sobie trochę już kombinujemy z tym Festivalandem od zeszłego roku. My sobie tutaj gadamy. No i pamiętam, że my się spotkaliśmy w zeszłym roku i mówiliśmy o swoich wakacyjnych marzeniach. Jak to było u ciebie przez te wakacje?
1: O mamma mia, ja nie pamiętam, co ja wtedy powiedziałem. Pomóż mi, pomóż mi.
0: Słuchaj, powiedziałeś, że chcesz grać na największych festiwalach i to się chyba udało.
1: Wakacyjne marzenia?
0: No.
1: A, co? Jak,
0: tak,
1: okay.
0: Jakie masz cele, jakie masz pragnienia?
1: No tak, no jeden...
0: Zmęczony?
1: Dzisiaj tak.
0: Okej, czyli jak rozumiem, Festiwaland już przygotowania trwają.
1: To jest spotkanie za spotkaniem i naprawdę stresu co niemiara, ale warto, warto.
0: Właśnie, słuchaj, to powiedzmy tym, którzy jeszcze jakimś cudem nie wiedzą. Co to jest w ogóle Festivaland i dla kogo jest Festivaland?
1: Festivaland to największy festiwal muzyki elektronicznej, który jest robiony dodatkowo w Sylwestra, czyli data wyjątkowa. Dwie pieczenie na jednym ogniu.
0: Czyli nie dość, że największy, to trwa jeszcze 2 lata.
1: No coś ty, ty jesteś bystry. Tak jest, więc to są już 2 powody, żeby kupić bilet na Festivaland.
0: Tak, albo zdobyć go na antenie Meloradia.
1: O, jeszcze lepiej,
0: bo
1: jeszcze
0: jest
1: przyjemniej.
0: Taka opcja, mamy 2 podwójne wejściówki. Na jakiego artystę najbardziej czekacie i dlaczego? A Daniel, kto jest w ogóle do wyboru, do posłuchania na Festivalandzie?
1: O mamma mia, gdybyśmy mieli wymieniać, to będzie trochę trwało. Ale Page the Kers, Blaster Jacks, Matyn, Darude, tak jest, okay. Legenda.
0: No i przepraszam, DM też jest.
1: Ach, dziękuję, no ja nie chciałem tutaj tak wychodzić na takiego buraka.
0: Dobra, to teraz posłuchajmy tego, czego będziemy słuchać właśnie w trakcie Festivalandu. Twój set, kontynuujemy go, to jest Festivaland On Air, to jest Meloradio.
2: Tu jest Festivaland On Air w

0: ale się postarałeś, muszę ci powiedzieć. DM z nami w studiu, którego set w tym momencie leci na antenie Meloradia. Długo siedziałeś nad tym, żeby nam taki dobry wieczór sprawić?
1: Nie. Bo jeżeli się robi to, co się kocha, no to wychodzi naprawdę z automatu. Jestem zajarany tym projektem i to był jeden z najszybszych setów, jakie przygotowałem ever.
0: Okej, to jest właśnie Festiwal Anton Air przez 14 najbliższych tygodni. W piątki po 21. Będziecie słyszeć sety od DJ-ów, którzy zagrają na tegorocznym Festiwalandzie, najlepszym Sylwestrze, na którym musicie się pojawić. Daniel, ja cię muszę zapytać o jedną rzecz.
1: Bo
0: ja sobie byłem na Tomorrowlandzie i pytałem różnych artystów o to, co mają w swoim lejnerze. Ty masz coś takiego, co musisz mieć przygotowanego? Bibi Rexa ma na przykład kurczaka.
1: Jestem chyba jednym z najnudniejszych artystów świata, bo mam wodę, mam energetyk.
0: A gaz czy nie gaz?
1: Gaz. Zimny, ale musi być w zamkniętej szklanej butelce. Nie dopuszczam, żeby ktoś mi położył otwartą wodę, wiadomo z jakich względów.
0: Wiadomo. Też nie jemy i nie pijemy w studiu. Taka złota zasada. Słuchaj, bo ty w zeszłym roku, jak sobie gadaliśmy o Festiwalandzie, powiedziałeś, że on ci nie wychodzi na zero. To bądź szczery, wyszedł ci w tym roku na zero, czy jeszcze więcej dołożyłeś?
1: Oczywiście, że nie. Jest jeszcze gorzej niż myślałem, ale dzisiaj nie psujmy sobie wieczoru, moi drodzy.
0: Okej, ale pasja to piękna rzecz. Trzeba robić takie rzeczy.
1: Tylko to mnie trzyma przy życiu.
0: Stary, wracamy do twojego seta i za chwilę sobie jeszcze o Festiwalandzie pogadamy. Przypominamy też, że możecie zdobyć podwójną wlotkę. Mamy takie dwie do zdobycia. Na jakiego artystę najbardziej czekacie i dlaczego? To jest odpowiedź, żeby zgarnąć podwójną wlotkę na Festiwaland. Wysyłacie głosówki na WhatsAppie Meloradia, odnośnik na meloradio.pl.

0: To jest właśnie gość, którego usłyszycie w tym roku, w Sylwestra, na Festiwalandzie. O ile zdecydujecie się tam pójść, a musicie, bo słuchacie tego programu. I możecie zgarnąć wlotki na Festiwaland. Właśnie to jest Festiwaland on Air. No i ze mną założyciel tej pięknej imprezy, DM Daniel Majewski. Jeszcze raz siemano.
1: Siemano.
0: Słuchaj, jak wytrzymać całą noc melanżowania?
1: A to akurat proste.
0: Bo to jest akurat, wiesz, stara impreza, która zaczyna się bardzo, tak jeszcze, wiesz, wczesnym wieczorem, a kończy się...
1: Są dwa rozwiązania. Jedno po 23, a drugie po prostu trafić na festiwal, na którym są artyści, jest bomba za bombą, petarda za petardą, i taki jest też ten nasz line-up. My boimy się, że ludzie nie wyrobią, po prostu nie będą wiedzieć, gdzie się pojawić, żeby wyrobić z najlepszymi doborami, jeżeli chodzi pod swoje preferencje.
0: Ja muszę cię zapytać o jedną rzecz, bo to ujęło moje serce w zeszłym roku. Będzie wykładzina?
1: No będzie. To już jest element taki, który nawet jakbym chciał zmienić, żeby coś zaoszczędzić, to się nie da, po prostu no wykładzina lub na się festiwal.
0: Robi robotę. Stary, słuchaj, jak to był twoją taką inspiracją, żeby cię ludzie poznali bliżej? Jak ty tak, nie wiem, budziłeś się do jakiego numeru? Jakiego lubiłeś sobie słuchać na imprezach na przykład?
1: A, lista była bardzo długa, bo ja uwielbiam każdy gatunek muzyczny wbrew pozorom. Okay. Ale jeżeli mamy wymienić osobę, na której się wzoruję, to jest to zdecydowanie David Guetta. Najbardziej odpowiada mi temu, co robi, do czego doszedł. I też był wyśmiewany na początku, gdy łamał schematy. Bo przecież od tego się zaczęło. To on wszedł w komercję jako DJ, który się wyłamał. Więc zdecydowanie David Guetta. Jak kiedyś będę na jego poziomie, to po prostu I can die.
0: A ty już sobie z tym hejtem poradziłeś? Ty jeszcze się w ogóle przejmujesz tymi osobami, które ci coś tam piszą?
1: Tak, przejmuję się, nie ma co gadać. Ludzie, którzy mówią, że się nie przejmują hejtem, kłamią. Okay. Ale po prostu trzeba nauczyć się z tym żyć, sobie radzić i przekuwać to w coś lepszego. I to jest moje motto, że tak powiem.
0: Czy ta edycja Festiwalandu będzie najlepsza?
1: Zdecydowanie. I to bez ściemy, bez gadania pod zakup czy jakikolwiek inną rzecz, no, odnośnie biletów. Najgrubsza edycja. Line-up kosztował 1 000 000 złotych.
0: Więc to jest mocny news.
1: Tak jest. I to u was mówię po raz pierwszy. Naprawdę jest grubo. Mam nadzieję, że ludzie docenią, będą się świetnie bawić. Tylko na tym mi zależy.
0: To jest ostatnia szansa, żebyście zawalczyli o podwójną wlotkę na Festiwaland. Mamy dwie takie. Żeby je zgarnąć, to wbijajcie na WhatsAppa Meloradia i dawajcie nam znać, na jakiego artystę z całego line-upu czekacie najbardziej i dlaczego, a my wracamy do seta Diema.
2: Tu jest Festiwaland on Air w Meloradia.

0: No i patrz, Daniel, minęła ta godzina, no. 22 zaraz.
1: Ajajajajaj, mogę zagrać jeszcze.
0: A, nie ma sprawy. Słuchaj, za tydzień będzie kolejny artysta z line-upu, który pojawi się w trakcie festiwalandu. Dokładnie, ale jeszcze nie mówię.
1: Nie, musicie słuchać nas w ciągu tygodnia.
0: Ale ja się nie mogę doczekać, muszę przyznać. Stary, jeszcze ostatnia taka rzecz, którą możesz zachęcić osoby, żeby słuchały Festiwal Anton R?
1: Słuchajcie, jeżeli lubicie niekonwencjonalne rozwiązania i po prostu ludzi z pasją, takich jak my, to słuchajcie Festiwal Anton R, bo kosztował nas to kupę czasu, kupę pracy, żeby to przygotować.
0: I to są naprawdę grube nazwiska.
1: To są grube nazwiska i zagraniczne. I żeby to spiąć, naprawdę to nie było proste, ale chyba ta nasza pasja ich przekonała. To jest naprawdę coś wyjątkowego.
0: Więc słuchajcie Festiwal Anton R, to już za tydzień w piątek po 21. Ja was serdecznie zapraszam, a teraz startujemy z dobrym melo, sety od kolejnych najlepszych na świecie DJ-ów. Tiesto na początek, to będzie szalona noc i takiej wam życzę jak zawsze.

0: browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Po reklamie.

infinity.

0: zachodem niedzielnego słońca.
1: After w Melo Radio.
0: W niedzielę od 10. Opoka, zapraszam.
2: Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: O reklamie. Autopromocja.
2: Możesz płacić telefonem, gadać z samochodem i zamówić coś na drugim końcu świata.
3: A najtrudniej i tak wstać z łóżka.
2: Nie obiecujemy, że będzie łatwo, ale na pewno będzie śmiesznie.
3: Plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy.
2: Żebyś wiedział, że...
3: jesteś zwycięzcą.
2: Podkręcamy tempo w Melo Radio. Od poniedziałku do piątku, już od 6:30.
3: Marcin Sikora.
2: Waldek Darłak.

0: Melo Radio. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
2: 200 w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradia.
1: Super.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.